Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: zapalniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
19: Bittersweet. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
23: To jest tydzień. To jest tydzień.
22: Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów. W tym wydaniu naszej audycji zajrzymy do Kazimierza Biskupiego. Tam m.in. ogródki zimowe, salę gimnastyczną, dwa place zabaw ma przedszkole, które przeszło gruntowną modernizację. Zajrzymy też nad jezioro, bo koniński tramwaj wodny Pociejewo wraca na wody Konina i nie tylko. Dziś odpowiemy też na pytania, jak w najbliższych latach zmieni się konińska synagoga i dlaczego w konińskiej Sowie pojawią się agenci specjalni. Najpierw odwiedzamy Kazimierz Biskupi. Otwarto tam przedszkole gminne po przebudowie. Wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
1: Wielka radość, wielka przyjemność. Ja cieszę się, że udało się po wielu latach, bo ja wiem, proces inwestycyjny zaczął się w 2019 roku, a mamy 2026 uroczyste otwarcie. Ja wierzę, że dzieci w tym pięknym obiekcie będą czuły się bardzo dobrze. Zostało rozbudowane o kolejne oddziały. W tej chwili możemy mieć 225 maluszków. Jest to nowoczesne przedszkole, które posiada salę gimnastyczną, pokój dla lokopedy, dla psychologa. Pani dyrektor w końcu ma swój gabinet, jest sekretariat, jest część oczywiście tutaj dla pokój nauczycielski, czyli część dla nauczycieli, wychowawców, ale także i części gospodarcze. Nowoczesna kuchnia, nowoczesne pokoje, są tutaj elementy pokoi zimowych. Ja myślę, że dzieci będą tutaj miały wspaniale, bo oczywiście już z niego korzystają.
17: Przedszkole uzyskało imię Leśny Zakątek.
0: Karolina Wojciechowska, dyrektorka przedszkola w Kazimierzu Biskupim.
17: Zostało wybrane w wyniku głosowania całej społeczności przedszkola. Nazwa będzie nawiązywała do naszej koncepcji, że chcemy wychowywać dzieci w zrównoważonym rozwoju, zgodnie z naturą i w bezpiecznych warunkach. Mamy 158 dzieci i od września zapowiada się taka sama ilość. Nasze przedszkole cieszy się naprawdę ogromną popularnością. Zapewniamy dzieciom dodatkowe zajęcia, sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne, kadra jest wykwalifikowana, poszerzamy nasze kwalifikacje i możliwości, także ściągamy dzieci z całego powiatu. Przedszkole wymagało gruntownego remontu i rozbudowy. Lista dzieci rezerwowych, która była wcześniej, skłoniła urząd gminy do tego, żeby pomyśleć o rozbudowie lub o remoncie przedszkola. W tym momencie posiadamy 9 sal edukacyjnych dla dzieci, salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej, kuchnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, gruntownie wyremontowana, także myślę, że dzieci mają do dyspozycji wspaniałą przestrzeń do bezpiecznego rozwoju. Ogródki zimowe, które też służą do zajęć dodatkowych oraz zajęć w niepogodę na świeżym powietrzu. Zdecydowanie poprawi komfort pracy całej kadry. Zyskaliśmy nowe pomieszczenia. Do tej pory nie było odpowiednich gabinetów dla specjalistów, nie było nawet pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń socjalnych. Także wszystkie sprzęty, które są dokupione, wyposażone, nowoczesna kuchnia, to zdecydowanie ułatwia i poprawia nawet jakość przygotowywanych posiłków. Dla kadry pedagogicznej to też jest duży komfort pracować w tak odnowionych, pięknych salach, doświetlonych z klimatyzacją niebawem. Także uważam, że przedszkole jest na bardzo wysokim poziomie i dostosowane do wszystkich dzieci, nawet z niepełnosprawnościami, ale nauczyciele również mają ten komfort pracy.
0: To była dyrektorka przedszkola w Kazimierzu Biskupim, Karolina Wojciechowska. Teraz zmieniamy temat i wypływamy na szerokie wody konińskich jezior. Powróci na nie po przerwie koniński tramwaj wodny. Więcej na ten temat mówi szef konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski.
23: 3 lata nieobecności na jeziorach i teraz sezon, w którym zaczynamy pływać. Ostatni rok to był 2022. Założyłem, że jest to statek, który jest do odzyskania i że można zrobić. Uważałem, że sama konstrukcja bardzo dobrze wykonana, mnóstwo elementów. Ten statek jest dobrze zbudowany. Tam po prostu było trochę rzeczy, które musiały być po prostu jeszcze raz przebudowane i poprawione. Mówimy o instalacji elektrycznej, mówimy o hydraulice i sterze i o tym, w jaki sposób chodził układ sterowy. Mówimy tutaj o linii paliwowej, która też była problemem i też wszystkie rzeczy zostały przebudowane, zrobione od początku. Oczywiście mieliśmy przecieki dachu, więc ten dach cały został rozebrany, został włożony w środek styropian, jest na górze papa, która została położona i zostało to odizolowane. Docelowo myślimy o kolektorach słonecznych, ale na ten moment są zamontowane 4 żelowe, duże akumulatory, które w zupełności nam wystarczają. Instalacja jest na tyle przebudowana, że oczywiście tak też to było, że jest podpinany statek do załadowania na noc, ale również ma drugie gniazdo, którym zasilanie doprowadzamy z brzegu do tego, żeby można było włączyć światło na statku, żeby chodziła lodówka, kiedy on jest po prostu przycumowany do pomostu. Więc te rzeczy zostały zrobione. Dwa elektryczne silniki, które są sterowane dźwignią małą, jedną, przeciwstawnie działają, więc regulujemy rufą i ta rufa po prostu odwraca się. Więc na przykład, tak pokażę, dochodząc 45 stopni do pirsu, do pomostu, możemy wyłączyć silnik spalinowy i dociągnąć się tyłem po prostu do brzegu, czy do pomostu, więc jest to regulowane ręcznie elektrycznymi silniczkami, więc naprawdę to bardzo dobrze działa. Wymieniona też cała podłoga w statku, co też było widać, była ona przegnita, więc też te elementy, no mnóstwo takich, ale to były, już nie będę szczegółowo opowiadał, natomiast no udało się na tyle zrobić, że jest cały spolerowany, pomalowane te pływaki wszystkie, one też mają grodzie, to zostało to ciśnienie w tych grodziach też posprawdzane, czy nie ma jakichś przecieków. Został odebrany przez inspektora żeglugi śródlądowej. Otrzymaliśmy dokumenty pozwalające nam pływać. Mamy ważne do roku 2030 i wszystko jest w klasie. Silnik też dostał dodatkowo, został przesunięty zresztą też do tyłu, ponieważ on był w głębi pomiędzy pływakami. Została ta pawęż przebudowana, jest dalej. Ma też taki ster dodatkowy, który też ułatwia w prowadzeniu. I jeszcze jakieś tam drobne rzeczy sobie tam teraz na bieżąco jeszcze wyszukujemy, bo robiliśmy wykaz do prac, które miały być wykonane, no też po prostu patrząc wizualnie, ale to są drobne jakieś takie estetyczne elementy, które ja bym chciał. Była próba przebudowy środka, bo mieliśmy też odkręcone wszystkie fotele przy zmianie podłogi i próbowaliśmy je zamontować bokami, żeby on był taki bardziej imprezowy, natomiast no nie byłoby to dobrze wykonane, ponieważ osoby patrzyłyby po pierwsze naprzeciwko siebie, po drugie i tak musiałby być montowany jakiś stół, żeby wykorzystać go też właśnie do jakichś przypadków wypożyczenia na imprezę, więc zostało tak jak jest i uważam, że tak jest bardzo dobrze. Oczywiście mamy jednego kapitana, jest to pracownik Mosiru. Mam podpisane 3 umowy zlecenie z 3 osobami. Oczywiście pływa tylko 2-osobowy skład, ale różnie czasami bywa. Mam zagwarantowane dodatkowe osoby, ponieważ sam sternik nie wystarczy. Musi być, tak jest załoga w świadectwie żeglugowym wpisana, że jest 2-osobowa i musi być ta osoba, która wyskoczy, przycumuje statek, pomoże po prostu osobie, bo no, jest odpowiedzialność. Natomiast są to 3 osoby, które widzę jednego pana, który jest bardzo zaangażowany, który myślę, że w większości będzie pływał, ale też w razie czego mam osoby, żeby nie było problemu. Planujemy oczywiście w wakacje pływać codziennie, a miesiąc czerwiec jest takim miesiącem, gdzie po pierwsze tej pogody nie wiadomo jak się spodziewać. Jest też rok szkolny, więc oczywiście ten mój pracownik będzie przez cały czas, ale weekendowo głównie planujemy, żeby pływał jeszcze w miesiącu czerwcu, a później już po prostu będzie codziennie do dyspozycji.
0: Ile osób może popłynąć pociejawem?
23: Jednorazowo to jest 12 osób, więc to no, nie jest duża jednostka, ale no, to jest też tak przystosowana, tak wybudowana, więc tutaj nic nie mogliśmy poprawić, nic nie mogliśmy zmienić, więc 12 osób.
0: Pierwszy rejs już macie za sobą.
23: Pierwszy rejs to był taki, ponieważ chcieliśmy pokazać, że statek już jest na wodzie i że może pływać, więc robiliśmy challenge i nagrywaliśmy, więc kilku pracowników naszych weszło na statek, żeby można było go nagrać i pokazać. Zaprosiliśmy oczywiście głównego sprawcę tego wydarzenia, pana prezydenta Piotra Korytkowskiego, i pan prezydent też nagrał się na statku. Widzę, że się bardzo cieszy. Zresztą nie tylko on. Gdzieś każdy mówił, że ten statek już nie wypłynie, więc tym bardziej my jako Mosir się bardzo cieszymy. Bo takich elementów na jeziorze, z którego może skorzystać każdy, nie musi mieć łódki, wystarczy, że do nas przyjdzie i będzie mógł zrobić sobie rejs, czy nawet go wynająć i popływać, i każdy może z tego skorzystać, jest niewiele. Nie ma Pawełka obecnie i Pawełek nie pływa, więc też nie mam informacji, czy będzie pływał, czy nie. U nas statek jest, więc zapraszamy, bo na pewno będzie to bardzo fajna atrakcja.
0: Czy pociejewem dopłyniemy na przykład do Ślesina?
23: Ale rzeczywiście, jest tam piękne brzegi, piękna sceneria, pięknie można pooglądać wszystkie rzeczy, które się zmieniają ciągle nad jeziorem, więc jasne, będziemy też pływać do Ślesina, jeśli będą takie rejsy dłuższe, to będziemy pływać.
0: To był Mariusz Zaborowski, szef konińskiego Mosiru. I na koniec jeszcze udajemy się na konińską Starówkę. Konińska synagoga zostanie zmodernizowana, podpisano już umowę z wykonawcą i więcej na ten temat mówi Aneta Wania z magistratu.
2: Rusza modernizacja XIX-wiecznej konińskiej synagogi. To jest architektoniczna perełka, która odzyska dawny blask. Pracami zajmie się firma J.G. But z Daszewic, która została wybrana w przetargu. Oferta złożona przez firmę na to zadanie to nieco ponad 14 milionów złotych. Z tej kwoty tak naprawdę 10% musi zabezpieczyć miasto Konin w swoim budżecie, natomiast 90% to są środki zewnętrzne, zdobyte przez urzędników. 70% pochodzi z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 20% z budżetu państwa. Takie działanie pozwoli na uratowanie kolejnego zabytku na konińskiej Starówce. Przypomnijmy, kilka lat temu do użytku mieszkańców oddana została najstarsza murowana kamienica w mieście, czyli Dom Zemełki. Teraz rozpoczynamy pracę przy synagodze, gdzie powstanie docelowo Centrum Czterech Kultur. Umowa z wykonawcą została zawarta 14 maja. Termin przekazania placu budowy zaplanowany został na 22 maja. Firma będzie miała czas do 15 września 2028 roku na wywiązanie się z tego działania. Prace będą podzielone na dwa etapy. Najpierw mają być przeprowadzone prace projektowe i badawcze. Wśród nich badania geologiczne, prace ziemne, przy których jest wymagany nadzór archeologiczny, monitoring geodezyjny charakterystycznych punktów budynku, monitoring rys, pęknięć, badania wilgotnościowe murów. Badania konserwatorskie opracowane na ich podstawie program prac będzie musiał być uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Drugi etap to już są roboty budowlane, to między innymi naprawa fundamentów, renowacja elewacji, zabezpieczenie konstrukcji dachu budynku, wymiana pokrycia dachowego z blachy miedzianej, prace konserwatorskie przy polichromiach, remont gzymsów, renowacja sufitu i tynków zewnętrznych, odtworzenie posadzek, budowa platformy windowej. Uporządkowany również będzie teren wokół budynku, stare ogrodzenie zostanie odnowione, założone również zostaną nowe instalacje. Po wykonaniu tych prac Centrum Czterech Kultur zostanie w pełni wyposażone. Centrum Czterech Kultur, które powstanie w synagodze, to jeden z elementów rewitalizacji Starówki, który wpisuje się doskonale w założenia gminnego programu rewitalizacji miasta Konina do 2030 roku. To ma być nowoczesna przestrzeń integracji, edukacji, spotkań, kultury. Przestrzeń otwarta dla mieszkańców, skupiająca się na czterech tradycjach, które od wieków współtworzyły historię Konina, czyli na tradycji polskiej, żydowskiej, niemieckiej oraz tradycji wschodniosłowiańskiej. To będzie przestrzeń wielofunkcyjna, obejmująca mediatekę, przestrzeń wystawienniczą. Będą tam sale spotkań, elementy nowoczesnej biblioteki, gdzie będą gromadzone materiały multimedialne dotyczące kultury i historii regionu. Dodajmy, że to już jest kolejny zabytek na konińskiej Starówce, który chcemy oddać do dyspozycji mieszkańców. Jak mówiłam, niedawno został otwarty Dom Zamełki, 16-wieczna najstarsza murowana kamienica w mieście. Teraz prace rozpoczną się przy synagodze. To jest to rzeczywiście taka architektoniczna perełka na naszej Starówce.
0: To była Aneta Wania z konińskiego magistratu. Ja dodam tylko, że konińska synagoga była niegdyś siedzibą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, potem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Następnie przeszła z powrotem na własność gminy żydowskiej. Ta sprzedała ją prywatnemu inwestorowi i dopiero w 2020 roku synagoga na powrót stała się własnością miasta Konina. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
22: Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, zaczynamy program Miejskie Sprawy. Dzisiaj w naszym studiu obecny zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I zaczynamy nasze spotkanie od rozmowy o odpadach, o śmieciach. Na ostatniej sesji Rady Miasta głosowano nad dołożeniem do systemu pieniędzy. Z czego to wynika?
4: Znaczy to jest też taka kwota dosyć symboliczna, bo tam jest od 300 do 500 tysięcy chcemy dołożyć do systemu, bo te opłaty, które zbieramy, szacujemy, że mogą nam nie starczyć do końca roku. Także bardziej z ostrożności to robimy. Generalnie widzimy wzrost pewnych kosztów w systemie, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty transportu, też efekt chociażby droższego paliwa, ale też wynika to z tego, że mamy bardzo dużo odpadów gabarytowych, czyli takich na przykład mebli, i one są bardzo drogie w zagospodarowaniu, bo tak jak normalnie tona odpadów zmieszanych kosztuje 370 zł na bramie w spalarni, to gabaryty kosztują około 1000 zł, także mamy ich więcej w tym roku o 370 ton. Nie wiem, z czego to wynika, natomiast to też spowodowało pewne podrożenie systemu.
0: Remontów jest dużo.
4: Remontów. Ludzie rzeczywiście wymieniają meble, co jest pewnie też pozytywne dla nich. Nie wiem, na razie nie ma dyskusji o podwyżce stawki za odpady. Ta stawka, którą mamy dzisiaj, jest chyba wystarczająca. Myślę, że też podejmujemy pewne działania, na przykład mamy sukces taki, że o 3000 ton zmniejszyła nam się liczba odpadów zmieszanych. To jest efekt edukacji w zakresie segregowania odpadów, czyli te 3000 ton więcej odpadów jest segregowanych. Na pewno też weryfikujemy bardzo mocno deklaracje, bo jest różnica pomiędzy osobami zameldowanymi w Koninie, a tymi, którzy płacą deklaracje. No i w tym roku ponad 500 osób kolejne udało się wyłapać, zweryfikować i włączyć do systemu, także to powoduje też dodatkowe dochody do systemu, także myślę, że te działania pozwolą nie zwiększać tej stawki. Ja ostatnio w ogóle byłem na konferencji i byli samorządowcy z Dolnego Śląska i oni mówili, że tam marszałek województwa nie pozwala im wybudować spalarni, na wielkie województwo w ogóle nie ma żadnej spalarni odpadów. My mamy dwie, bo mamy w Poznaniu i w Koninie, no i tam mają odpady zmieszane, przyjmowane w cenie 1200 zł za tonę, my mamy 370. To się przekłada na stawkę 55 zł za osobę. Nie? My mamy 29, także byłem w szoku, że aż z takimi problemami się mierzą. I dla mieszkańców dolnośląskich miast 55 zł za odpady to jest coś normalnego, bo mieli to od zawsze. To pokazuje, jak dobrą robotę robił nas spalarnia odpadów. Bardzo się cieszę, że ją mamy i myślę, że powinniśmy ją rzeczywiście rozbudować o drugą linię docelowo, bo to rzeczywiście powoduje, że mamy bardzo tanie odpady, ale też no, mamy ciepło i prąd.
0: O tych gabarytach, bo one wywołane, są takie głosy mieszkańców mówiące o tym, że ostatnio ich przybyło, jest ich coraz więcej i to po prostu na osiedlach źle wygląda, bo mamy altany śmietnikowe, a przy nich właśnie sterty różnych rzeczy, mebli, jakichś odpadów poremontowych. Nie wiem, czy do was też takie głosy docierają. No psuje to w jakiś sposób krajobraz miasta, osiedli.
4: No myślę, że to jest przejściowe, bo rzeczywiście bardzo teraz zintensyfikowała się liczba tych gabarytów. No my mamy harmonogram ich odbioru, może trzeba po prostu go trochę w tym okresie zmienić, no ale to też jest tak, że teraz przyszły ciepłe dni, ludzie wymieniają meble, wykładają. No gabaryty są dla nas problemowe, bo tak jak powiedziałem, one są dosyć kosztowne w zagospodarowaniu. My też ich nie palimy w spalarni, bo w spalarni palone są tylko i wyłącznie odpady zmieszane w tym momencie. Może jakby była druga ta nitka spalarni, to można by było palić, bo ona będzie dedykowana ściśle tak zwanym RDF-om, czyli odpadom wysokokalorycznym, a gabaryty są takimi odpadami.
0: A taka ma być nitka, tak, budowana?
4: Tak, druga nitka, która będzie dedykowana tylko i wyłącznie RDF-om. i ona będzie wytwarzała bardzo dużo prądu i ciepła, bo dzisiaj tak naprawdę ona, ta spalarnia spala 94 tysiące ton rocznie i to są tylko i wyłącznie zmieszane i ona w pełni zaspokaja potrzeby Konina i sąsiednich gmin w zakresie zmieszanych. Także tą kolejną nitkę to moglibyśmy zrobić już tak w takich celach zarobkowych trochę, że moglibyśmy z rynku kupować wysokoekologiczne odpady, znaczy kupować...
5: Przyjmować
4: za opłatą. I to naprawdę spowodowałoby, że mielibyśmy bardzo duży dochód jako Konin z tego tytułu.
5: A to jest jakaś realna już inwestycja zaplanowana? Czy
4: tak, jest już przygotowywane, zostało to wpisane w ogóle do Wielkopolskiego Planu Gospodarki Odpadami. Marszałek Województwa wyraził na to zgodę. Jest szykowana decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę i jest szykowany wniosek też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dotację, także ja trzymam za to kciuki. Uważam, że z tych wszystkich inwestycji, które MZGOK planuje w najbliższych latach, to jest naprawdę najważniejsza i to spowoduje, że tego prądu będziemy mieli jeszcze więcej do sprzedania. Nie?
5: I tam będzie można te gabaryty palić, tak?
4: Tak.
5: Okej, okay, a to będzie jakiś taki dodatek do istniejącej spalarni, czy oddzielna tak wielka inwestycja jak nasza spalarnia?
4: Tego nie wiem, bo nie znam szczegółów, jeżeli chodzi jak to będzie zaprojektowane, natomiast to będzie doprojektowane do istniejącej spalarni jako dodatkowy taki moduł z dodatkową nitką, gdzie będzie można spalać już stricte właśnie odpady wysokokaloryczne.
5: Okej. Okay. Rozumiem. To w takim razie teraz zmieniamy temat. Zakończył się remont taki gruntowny. Gruntowna przebudowa Alei 1 Maja, więc ulicy uważanej za główną w naszym mieście. No jak wy jako magistrat oceniacie te prace? Wszystko przebiegło zgodnie z założeniami. No i też chciałbym, żebyśmy odnieśli się do komentarzy mieszkańców, bo one są różne i różniste. Mhm.
4: Znaczy, poza tym, że inwestycja trwała za długo, za co przepraszam, to oceniam ją pozytywnie. Tak naprawdę połączyliśmy dwa systemy ścieżek rowerowych w Koninie takim kręgosłupem w samym środku miasta. Ta ścieżka ma 1 km i 300 metrów i tak naprawdę dzisiaj od granic z Goliną do granic z Kramskiem możemy przejechać nieprzerwaną ścieżką rowerową, także jest to naprawdę rewolucyjna i spektakularna zmiana pod tym kątem. Uspokoiliśmy tam ruch, bo postawiliśmy bardzo mocno na kwestię bezpieczeństwa. Tam, gdzie wprowadzamy tego typu rozwiązania, z kilkunastu incydentów rocznie udaje się zredukować liczbę wypadków do zera i myślę, że tutaj też tak może być, a myślę, że kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Uspokoiliśmy też ruch z punktu widzenia na przykład dla osób starszych, że dzisiaj można w bardziej bezpieczny sposób przechodzić przez Aleję 1 Maja. Przykładem też jest przystanek Wiedeński naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego, gdzie też on jest dedykowany stricte osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, gdzie łatwiej jest możliwość wejścia do autobusu. Bardzo dużo emocji wywołało zdjęcie liczników przy ulicy Dworcowej i Alei 1 Maja. Sam bardzo lubiłem te liczniki, bo można było, widząc, że ma się, nie wiem, 60 sekund do zielonego światła, napisać SMS-a czy coś takiego. Natomiast wprowadziliśmy taką sygnalizację, która jest dynamiczna i ona się dostosowuje do korków, czyli jeżeli na przykład od strony Alei 1 Maja czujniki wyczuwają, że jest duży korek, to dostosowują automatycznie w tym momencie zielone światło, że tam jest szybciej i dłużej. W związku z tym nie jest możliwe już stosowanie w tym miejscu sygnalizatora, bo nagle odliczanie by się wyłączyło, nagle by się okazało, że tam jest większy korek i no byłoby totalnie bez sensu. Myślę, że o wiele lepsze dla ruchu będzie to, że ta sygnalizacja jest dynamiczna. W moim przekonaniu nie ma korków na alejach po tym wdrożeniu tej organizacji ruchu, a naprawdę testuję regularnie w różnych godzinach i myślę, mi się wydaje, że trzeba to ocenić pozytywnie, chociaż sam spotkałem się z negatywnymi pewnymi opiniami i nie do końca też je rozumiem, bo nie wiem, w jakim zakresie można by było to krytykować. Także ja to generalnie oceniam pozytywnie.
5: Wczoraj jechałem właśnie tam z żoną alejami w stronę zachodnią, tak, w stronę Chorznia i na skrzyżowaniu z Dworcową staliśmy, przed nami to były godziny szczytu, przed nami jakieś 2-3 samochody, no i mówię, gdzie te korki, o których tak wielu internautów, czytelników tak różnych portali internetowych pisze, że źli rowerzyści, bo trzeba było dla nich zrobić drogę, a przez to kierowcy teraz muszą cierpieć katusze i w korkach stać. No ja tam w korku nie stałem też jeszcze. Mhm.
4: Czekają nas w ogóle też jeszcze dwie takie rewolucyjne zmiany, bo rozpisaliśmy przetarg i wyłoniliśmy wykonawcę na budowę ITS-u. Już tam kiedyś rozmawialiśmy na antenie o tym. I to za chwilę będzie wdrażane, także ten ITS też jeszcze bardziej usprawni sygnalizację świetną tutaj na terenie naszego miasta. No i myślę, że na początku roku wprowadzimy też strefę płatnego parkowania. Ona będzie połączona z bardzo ciekawymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o organizację ruchu, szczególnie w Starym Koninie, ale w Nowym też. Za chwilę wypuścimy do konsultacji w ogóle taką tę całą propozycję dotyczącą strefy płatnego parkowania i organizacji ruchu i myślę, że ja jestem bardzo zadowolony, że ZDM zdecydował się, szczególnie w Starym Koninie, chociażby na Szarych Szeregów zrobić rondo. Tam też będzie zamknięta ulica przy Farze.
5: Gdzie tam będzie rondo?
4: Jak jest Szarych Szeregów i ulica Wodna, tam zrobimy rondo, czyli będzie można na przykład jadąc z Szarych Szeregów skręcić od razu w lewo w ulicę Wodną, a nie robić tych dziwnych zakrętasów, które dzisiaj ludzie robią.
5: Wszyscy robią, ja też robię.
4: Ja tak, aż tam pasy są wyjeżdżone w tym miejscu, bo i wiele rzeczy właśnie na Starym Koninie będzie poprawionych. Natomiast w Starym Koninie, w Nowym Koninie, w związku z wprowadzeniem strefy na wielu osiedlach też tutaj na energetyka, będą wprowadzone fajne rozwiązania, także ja jestem z tego bardzo zadowolony i puścimy to do konsultacji. Jak państwo będziecie mieli jakieś wnioski, sugestie, to chętnie się weźmiemy je pod uwagę.
5: Czy poszerzenie strefy będzie z początkiem roku, 1 stycznia? Bo były jakieś takie rozmowy, że jednak może nieco później.
4: Na początku mówiliśmy, że będzie w listopadzie, natomiast później przesunęliśmy to na początek stycznia, no i ZDM mówi, że ten styczeń jest aktualny. To też się wiąże z koniecznością zakupu urządzeń, które będą montowane w mieście, także myślę, że mniej więcej styczeń to będzie dobry okres do tego, żeby taką strefę wprowadzić.
5: To jeszcze w takim razie, jak już o strefie mówimy, tutaj ulica Energetyka, to pobliżu naszej siedziby, pewnie też gdzieś tam tutaj dalej Powstańców Wielkopolskich i tak dalej te ulice, bo niektórzy mieszkańcy obawiają się, co to będzie i gdzie oni będą parkowali i chyba trzeba byłoby im powiedzieć i wytłumaczyć, dlaczego no w sumie dla nich to jest opłacalna sytuacja, że ta strefa będzie.
4: Tak, znaczy tam w ogóle chcemy się zaopiekować tymi ulicami w szczególności, bo chcemy wprowadzić takie rozwiązanie, że wprowadzamy abonament, bardzo małą kwotę, bo tam jest 50 zł za rok, będą mogli sobie wykupić mieszkańcy ten abonament i na tych ulicach, takich jak Energetyka, wprowadzamy zasadę, że tylko i wyłącznie mieszkańcy mogą parkować na tej ulicy, czyli tutaj z zewnątrz ludzie nie będą mogli tam zaparkować, więc te ulice będą chronione, bo wiemy, że w tych miejscach po prostu jest ciężko dzisiaj.
5: Ale to będzie cała ulica Energetyka?
4: To będzie ta część od ulicy Kolejowej do Alei 1 Maja, bo rzeczywiście ta pozostała część to jest ulica, która obsługuje wiele instytucji, także na dzisiaj propozycja jest taka, że tylko ten odcinek, ale oczywiście w wyniku konsultacji to tam jeszcze się pewne rzeczy mogą zmienić. Liczymy, że jak wprowadzimy strefę, to naprawdę się wyczyści dużo miejsc tutaj w Nowym Koninie do zaparkowania. No, pamiętajmy też, że jest cały czas pusty parking tutaj na dworcu. Rozmawiamy też teraz z PKP, bo udało się wreszcie ich przekonać. Może dojdzie to do skutku, że kupimy teren, który miał być dedykowany dalej rozbudowie dworca. Nowy inwestor generalnie chce rozbudować tą galerię przy dworcu, natomiast już teraz też może nie będzie taka duża, a może w ogóle jej nie wybuduje, natomiast my na pewno chcemy tą działkę kupić i zbudować tam taki parking bezpłatny, publiczny. Ale kiedy to będzie, nie wiem, zależy od tego, kiedy będzie decyzja PKP, żeby nam tą działkę sprzedać. Natomiast jak tylko dadzą nam zielone światło, kupujemy i robimy tam parking.
5: Bardzo dziękuję. To był program Miejskie Sprawy, którego gościem był zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
4: Dziękuję bardzo.
5: Także dziękuję, Mateusz Krzesiński i do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
22: Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
5: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Spotykają się na zbiórkach, śpią w namiotach, a nawet wcielają się w Jedi. Mowa o konińskich harcerzach. O ich działalności rozmawiałem z podharcmistrzem Tymoteuszem Rudowiczem. Zapraszam do wysłuchania. Powiedzmy na początek, jak w ogóle teraz wygląda harcerstwo w Koninie?
6: Harcerstwo w Koninie wygląda aktualnie tak, że nasz koniński chówiec składa się z, można powiedzieć, trzech obszarów. Z miasta Konin, powiatu konińskiego oraz powiatu słupeckiego. Na terenie miasta Konin działa około 11-12 drużyn. Na terenie powiatu podobna liczba, a w Słupcy mamy jeden szczep harcerski, który składa się z trzech drużyn oraz dodatkową gromadę zuchową.
5: Jak to działa na co dzień, ten podział na drużyny? O co w tym chodzi?
6: Podział na drużyny działa w ten sposób, że każda grupa wiekowa dzieci ma dedykowaną dla siebie drużynę bądź gromadę. Gromady zuchowe są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat, drużyny harcerskie dla dzieci w wieku 10-12 lat, drużyny starszoharcerskie 12-16 i drużyny wędrownicze od 16 do 21 lat.
5: W Koninie to jest tak, że każdy na każdym osiedlu może do takiej drużyny wstąpić, jeżeli chce?
6: Oczywiście, nie mamy jakby żadnych większych wymagań. No wiadomo, harcerze muszą być odważni, więc to na pewno jest jedno z wymagań, które warto sobie postawić, kiedy przychodzimy do drużyny.
5: Co tacy harcerze robią na co dzień?
6: Na co dzień harcerze rozwijają przede wszystkim praktyczne umiejętności, umiejętności survivalowe, rozpalania ognisk, ale też takie codzienne rzeczy jak szycie, zarządzanie czasem, jakieś pomoce domowe. Dodatkowo z takich mniejszych aktywności co jakiś czas, tak średnio raz na kwartał, jeździmy na biwaki, lokujemy się w jakiejś szkole, śpimy normalnie w śpiworach i tam realizujemy różne rzeczy.
5: Czyli biwak, ale nie pod namiotem?
6: To zależy szczerze od środowiska.
5: Chyba też od pory roku.
6: Tak, od pory roku również, chociaż znam takich, dla których pora roku nie robi różnicy.
5: Czyli zimą pod namiotem.
6: Zdarzało się zimą pod namiotem i również. Wiadomo, trzeba się bardziej zabezpieczyć wtedy, ale dla chcącego nic trudnego.
5: Okej, okay, to jak słyszę, że drużyna harcerska, jak słyszę, że harcerze, to mam, od razu mi do głowy przychodzą zbiórki.
6: Tak, zbiórki drużyny. Zależy od drużyny, bo zbiórki drużyny w teorii powinny odbywać się raz w miesiącu, a tak to powinno się działać z zastępami, czyli takimi mniejszymi grupami, przede wszystkim znajomych w podobnym wieku, z podobnymi zainteresowaniami, ale zbiórki drużyny to jest taki moment, gdzie zbiera się właśnie cała drużyna, wszyscy członkowie tej drużyny i drużynowy, głowa tej drużyny, ten lider, przewodniczący, wódz.
5: Ty jesteś drużynowym.
6: Tak, ja jestem drużynowym drużyny harcerskiej na Chorzniu i podczas zbiórek drużyny właśnie omawiamy wszelakie tematy, czasami bardziej praktyczne, czasami mniej praktyczne, czasami się śmiejemy, bawimy, a czasami robimy coś poważniejszego.
5: To jak taka przykładowa zbiórka przebiega tak krok po kroku, tak żeby zachęcić.
6: Tak krok po kroku, no to powiem tutaj na przykładzie swojej drużyny, bo najlepiej ją znam. Na początku zawsze mamy taki zwyczaj, że jedna wybrana osoba rozpala świeczkę, śpiewamy naszą tradycyjną piosenkę, już rozpaliło się ognisko. Następnie mamy takie krótkie wprowadzenie w temat. Po tym wprowadzeniu w temat zazwyczaj następuje jakiś taki luźny przerywnik, załóżmy pląsamy albo gramy w jakąś krótką gierkę, robimy coś takiego po prostu na przełamanie tej rutyny, później przechodzimy do clou tematu, zazwyczaj jest to jakaś forma gry terenowej albo jakiegoś zadania zespołowego, które trzeba zrealizować wspólnie. Kiedy już omówimy cały temat, to zbieramy się w kręgu, podsumowujemy sobie zbiórkę jakąś piosenką zazwyczaj i zawiązujemy tradycyjny krąg, puszczamy iskierkę przyjaźni. Każdy może wtedy w kręgu podzielić się swoimi odczuciami dotyczących tej zbiórki bądź też całego swojego przeżycia. I kiedy już to nastąpi, to razem wspólnie opuszczamy zazwyczaj teren szkoły, ponieważ mamy w szkole podstawowej numer 9 zbiórki. Opuszczamy razem wtedy szkołę i żegnamy się już tak oficjalnie na zewnątrz.
5: No to cała zbiórka za nami. Co poza zbiórkami? No to już wspomniałeś, że biwaki, także pewnie obozy harcerskie. Jak to dzisiaj wygląda? Tak, żeby wytłumaczyć tym, którzy pewnie z harcerstwem kiedyś mieli styczność konińskim, no ale lata lecą, rzeczywistość się zmienia, więc no pytanie, jak to się pozmieniało i jak to wygląda dziś?
6: No to mamy bardzo różne formy takie dłuższe niż zbiórka. Możemy zacząć na przykład od rajdu. My na Chorzdziu tradycyjnie rok do roku organizujemy rajd pieczonego ziemniaka. Czyli zbieramy się w pewnym punkcie, przechodzimy sobie do wyznaczonego miejsca, po drodze realizujemy różne drobne zadania, a na miejscu rozpalamy sobie ognisko, pieczemy sobie w nim ziemniaki, śpiewamy piosenki, bawimy się ogólnie, celebrujemy ten początek roku
5: szkolnego.

0: Następną taką rzeczą, którą mogę powiedzieć, są zloty. W tym roku szykuje nam się zlot Chówca we wrześniu z okazji 110-lecia harcerstwa na ziemi kolińskiej. Okolice 5. osiedla będą wtedy bardzo roiły się harcerzami. O ile nie
1: moje osiedle, bardzo się cieszę, moje osiedle.
0: Tak. No i tak.
1: Czyli będę widział harcerzy z okna.
0: Mam nadzieję, że tak.
1: Okay.
0: I taką największą właśnie formą, że tak powiem, wypoczynkową dla harcerzy jest właśnie obóz. My ostatnio pojechaliśmy na obóz do Imiołek w terminie od 6 do 18 lipca. To jest miejscowość niedaleko Pól Lednickich, miejsca narodzin Polski, więc mogliśmy również wartości patriotyczne, które są bliskie harcerzom, wpleść w tematykę obozu. I na obozie zazwyczaj mamy różne tematyki. Na tym obozie akurat była to tematyka Gwiezdnych Wojen, ponieważ na pierwszy rzut oka może się wydawać, że trochę ciężko jest powiązać harcerstwo z bardzo futurystyczną wizją przeszłości, to jednak przy głębszym zapoznaniu się z tematem można dojść do wniosku, że zarówno kodeks i postawa rycerzy Jedi jest bardzo bliska i właśnie tożsama z naszymi harcerskimi wartościami, które wyznajemy.
1: To jest rozmowa z Konińskim harcerzem, podharcmistrzem Tymoteuszem Rudowiczem. Zapytałem go też o to, jak działa i na czym polega harcerska metoda.
0: No to metoda harcerska przede wszystkim stawia na samodzielność. Dbamy o to, żeby nasi podopieczni samodzielnie rozwijali swoje zainteresowania. My nie narzucamy im określonej ścieżki rozwoju, jaką mają sobie wybrać. My dostarczamy im jedynie pole, w którym mogą się rozwijać. A to, co dokładnie chcą realizować nasi podopieczni, to jest już wyłącznie ich indywidualna kwestia. Na metodę harcerską składa się dużo rzeczy. Właśnie ta samodzielność, ale sama metoda jest też wspierana przez system instrumentów metodycznych i tutaj właśnie składają się najpopularniejsze sprawności po ostatniej reformie systemu instrumentów metodycznych. Mamy również tropy, czyli de facto takie sprawności zespołowe oraz wyzwania, czyli jak sama nazwa wskazuje, stawiamy sobie jakieś zadanie do zrealizowania z aspektu takiego bardziej duchowego, emocjonalnego.
1: Mhm. Powiedziałeś, że te sprawności są indywidualne, tak to zrozumiałem, i zespołowe, bo też w dużej mierze stawiacie, i to już od zupełnie najmłodszych lat, na właśnie pracę w zespole.
0: Tak.
1: No to trochę więcej na ten temat.
0: No to jeżeli chodzi o pracę w zespole, no to wygląda to tak, że w ramach drużyny, gromady dzielimy się na szóstki w przypadku zuchów i zastępy bądź patrole w tych już starszych grupach. Składają się one zazwyczaj tak z 5-6 osób około i szóstki bądź zastępy właśnie mogą realizować sobie samodzielnie takie większe zespołowe działania, jak właśnie tropy, albo mogą samodzielnie podejmować też inicjatywy jakieś takie bardziej lokalne, już trochę większe, jak organizacja jakiegoś festynu, wsparcie jakiejś zbiórki.
1: Projekty też jakieś?
0: Tak, projekty.
1: Bo to są takie rzeczy, które gdzieś w takim szkolnym życiu zaczyna się robić pierwszy raz, robimy to później, bo ten projekt już gdzieś tam funkcjonuje. Będąc harcerzem, zuchem, można tego się uczyć znacznie wcześniej, tak to rozumiem, tak?
0: Tak, już właśnie od tych najmłodszych lat stawiamy na to, żeby właśnie uczyć tej pracy zespołowej i tego działania w grupie, ale też, jak już wcześniej mówiłem, ważne jest to, aby w miarę samodzielnie podejmować te działania, jeżeli one są w grupie, bądź jak się samemu też realizuje. Chodzi o to, że drużynowy bardziej ma być postacią wspierającą, służącą dobrą radą, aniżeli dyktującą, w którą stronę ma co iść.
1: A ty jakie sprawności zdobyłeś?
0: Ja zdobyłem sprawności różne. Mam sprawność na przykład znawcy musztry, mistrza ognisk, informatyka, obywatela, więc rozstrzał tych sprawności jest bardzo szeroki. Właśnie mamy sprawności społeczne, komputerowe, sportowe, sprawności z wyrobienia harcerskiego, które

0: opierają się głównie na takiej działalności właśnie obozowej bądź tożsamości harcerskiej. W ostatniej reformie właśnie doszły nam na przykład sprawności konne, lotnicze, balonowe, wodne, powiązane bardziej ze specjalnościami, jakie drużyny mogą realizować.
1: Okej, to na koniec jeszcze opowiedz może co nieco o swojej drużynie. Co to jest za ekipa?
0: To tak, to ja jestem drużynowym 29. Konińskiej Drużyny Harcerskiej Przystań imienia majora Henryka Sucharskiego. Działamy na osiedlu Chorzeń w szkole podstawowej numer 9. I drużyna zrzesza w sobie aktualnie bardzo szeroką grupę wiekową, ponieważ jesteśmy de facto drużyną wielopoziomową. Czyli u nas w drużynie mile widziani są wszyscy w wieku właśnie od 7 do nawet 16 lat. Oczywiście wszystkie te grupy są specjalnie też dzielone w ramach drużyny, żeby nie było tak, że taki maluch będzie z takim już dużym chłopcem bądź dziewczynką robił różne rzeczy, ale jesteśmy drużyną bardzo zróżnicowaną właśnie jeżeli chodzi o wiek i to w pewien sposób nas wyróżnia na tle pozostałych drużyn, bo możemy w ramach zbiórki całej drużyny spotkać się właśnie w takim szerokim gronie i razem zrobić coś ciekawego.
1: Okej, no to powiedzmy na zakończenie naszego spotkania, jak zostać harcerzem, harcerką, zuchem, zuchenką w Koninie?
0: Przede wszystkim najlepszą metodą jest we wrześniu wyczekiwać, aż harcerze zapukają do drzwi waszej klasy. Jeżeli to się nie stanie, to zapraszamy serdecznie na ulicę Harcerską w Koninie. Tam jest siedziba chówca. Można pójść się doradzić, do której drużyny można dołączyć, która jest najbliżej, której drużyny terminy najbardziej nam pasują, a jeżeli mamy dostęp do internetu, to zapraszamy na stronę konin.zhp.pl. Tam też wszystko jest rozpisane z podziałem również na miasta, gminy i każda drużyna ma tam wypisane miejsce zbiórki oraz terminy, w jakich te zbiórki się odbywają.
1: Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był podharcmistrz Tymoteusz Rudowicz.
0: Dziękuję pięknie i czuwaj.
1: A także żegnam się, Mateusz Krzesiński, czuwaj.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przyjaciel, a w zasadzie przedstawiciel rowerowych przyjaciół Meloradia, Władek Wojtulewicz, obecny w naszym studio, prezes klubu turystyki rowerowej Ciclo, a więc Niebieskich Deblus. Cześć.
3: Witam cię, cześć.
1: Fajnie się spotkać po kilku latach, nie widzieliśmy się jakiś czas. Przypomnijmy na początek, myślę, że warto wobec tego, że to taka długa, kilkuletnia przerwa, kiedy nie spotkaliśmy się w takiej konfiguracji, że jesteśmy obok siebie, a między nami mikrofony. Tak ogólnie, jakbyś miał scharakteryzować swój klub, tą grupę, która działa, która jest liczna, aktywna, która jest widoczna w mieście, od kiedy, po co, dlaczego?
3: To znaczy, może bym to ujął inaczej. Klub, tak, zgadza się urzędowo, nazywa się to klub, niemniej jednak cały czas powtarzam wszem i wobec. Podczas nas obchodów dziesięciolecia, gdzie zostaliśmy przez prezydenta naszego miasta Piotra Korytowskiego uhonorowani odznaką za zasługi dla miasta Konina i wtedy właśnie w obecności prezydenta i na naszych partnerów, partnerek, bo to była impreza z pompą, powiedziałam, że my stanowimy rodzinę rowerową, bardziej rodzinę rowerową, a nie grupę rowerową. I wszędzie powtarzam, że już przez te tyle lat jeżdżenia razem, obcowania ze sobą, stanowimy bardziej rodzinę grupą. Grupę i tego będziemy się trzymali. Czyli to jest Blue Rodzinka Rowerowa.
1: No to kilka słów o niej. Poproszę o scharakteryzowanie. Co to w ogóle są za ludzie? Co robicie na co dzień? Co was łączy? Jakie macie wspólne zajawki? Jak często i gdzie? W jaki sposób spędzacie ten wolny czas?
3: No łączy nas pasja. Wiadomo, do jedynego i słusznego środka lokomocji, jakim jest rower, jednoślad. Preferujemy póki co jeszcze rower napędzany siłą mięśni, chociaż już te rowery elektryczne są wszechobecne. My staramy się jeszcze, nie wiem, czy jesteśmy starej daty, chociaż akurat w Ciclo jest dużo też i młodszej generacji, trzymać się tego tradycyjnego rowerka. Rower to jest rower. No oczywiście może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie się przesiąść, chociaż ja osobiście, ale to ja osobiście, dla mnie rower to jest napędzany siłą mięśni, koniec, kropka. Oczywiście można się wspomagać, ale to już, jak już nie będę mógł jeździć rowerem, to kupię sobie motocykl i wtedy będę się wspomagał. Natomiast na nasza grupa będziemy obchodzili jubileusz, no mam nadzieję, że będziemy obchodzili, że dożyjemy w dobrym zdrowiu, szczęśliwości, 15-lecie istnienia i generalnie skupiamy się na turystyce rowerowej. Nie jazda dla samej jazdy, ale na turystyce rowerowej. Każdy wyjazd jest...
1: Zaplanowany?
3: Zaplanowany. No, nawet jak planujemy, że jedziemy z punktu A do punktu B, to między tymi punktami musimy znaleźć coś ciekawego, jakaś ciekawostka historyczna i nie tylko, a się okazuje, że jadąc rowerem poznajemy najbliższą okolicę. Ja właśnie najbliższą okolicę poznałem podczas jazdy na rowerze. Dowiedziałem się o wielu ciekawych rzeczach, gdzie się samochodem nie dojedzie, rower wszędzie doprowadzi, się okazuje, że jakaś tam kapliczka, jakiś stary krzyż, jakieś tam miejsce pamięci, o którym mało kto wie. To także rower naprawdę pomaga w poznaniu najbliższej okolicy. No my już jesteśmy na tyle zaawansowani, że oprócz najbliższej okolicy to i Polska dla nas stoi otworem, a i nie tylko, by jakieś wypady za granicę, ale szczególnie skupiamy się na naszym kraju, bo jest to tak piękne, że wystarczy wsiąść na rower, zobaczyć i się okaże, że tylko rower, rower i jeszcze raz rower. To znaczy taką dygresyjkę małą odnośnie jeszcze może tego roweru elektrycznego. Teraz będąc na Śląsku jechałem sobie do Wisły i z Ustronia, w Ustroniach dojechałem do Ustronia, zobaczyłem wielką rzeszę, pełno rowerzystów, no ale z tych rowerzystów 95% to już się poruszało na rowerach ze wspomaganiem, ale co jest takie ciekawe, że to nie w moim wieku cykliści, czyli ja mam 70+, młodzież 20-letnia, 20-paroletnia, no za wcześnie na elektryki, można by jeździć normalnym rowerkiem.
1: Ale ja też tak czasem patrzę i widzę na ulicach też młodych ludzi, którzy poruszają się na rowerach z tym wspomaganiem elektrycznym, to jest taka pokusa, może kurczę, jakbym się przejechał, jakbym zobaczył, może kiedyś bym sobie kupił, ale z drugiej strony potem sobie myślę, no po co? No ja wsiadam na ten rower i jestem zdrowy, wsiadam po to, żeby poruszać się, no dojechać na miejsce to owszem, ale przecież mogę też samochodem, bo mam, jednak wybieram rower właśnie po to, żeby się poruszać, poddychać świeżym powietrzem w mieście, jak to no, ale no, być bliżej miasta, tak, bo poruszanie się po mieście na rowerze daje też tą możliwość, że się to miasto bardziej czuje, spotyka się ludzi, można się na chwilę zatrzymać, porozmawiać, powiedzieć cześć w samochodzie, nie bardzo.
3: No, po prostu trzeba się spocić.
1: No.
3: Trzeba się spocić i wtedy się czuje ten rower. Ale tu mówię, nie chcę mnie nikogo namawiać, czy żeby nie jeździli na tych elektrycznych, jeżeli jest taka potrzeba. Ja osobiście nawet nigdy nie wsiadłem z tej prostej przyczyny, bo gdybym wsiadł na taki rower i poczuł, jak mi się fajnie, lekko jedzie, to być może zmieniłbym zdanie. Dlatego nie próbuję, nie chcę, dopóki mi zdrowie pozwoli, a sądzę, że jeszcze tam do 120 lat sobie jakoś będę powolutku pedałował.
1: Okej, do działalności cykla powróćmy. Nasz region jest atrakcyjny, okolice Konina są atrakcyjne do tego, żeby oglądać je właśnie z perspektywy dwóch kółek.
3: Ależ oczywiście każdy region, czy to Koniński, gdziekolwiek byśmy pojechali, jeżeli się wsiądzie na rower, no bo Boże drogi, wystarczy wsiąść na rowerek. Jedziemy do miejscowości Wielkopole. Dostojna Dolores na nas czeka.
1: Gmina Kleczew.
3: Gmina Kleczew. Do Grodźca, tam jest ten centrum
1: edukacji leśnej.
3: Jest stary kościół, znaczy spalony, ale jeszcze fajne ruiny kościoła ewangelickiego, cmentarz ewangelicki. To wprawdzie na uboczu, tam zarośnięte, ale rowerem tam dojedziemy, zobaczymy. To także, no gdziekolwiek by się pojechało, czy to w Koninie, czy no są takie ciekawe miejsca, gdzie tylko można zobaczyć rowerem. Tylko na rowerze, bo mówię, dojedziemy w każdą dziurę, w każdy zakamarek. Samochodem tam nie dam rady, zresztą samochodem jedziemy i tylko widzimy te tam napisy miejscowości, jakieś wieże te tego kościelne czy zamkowe, a rowerkiem to się dojedzie spokojnie, langsum i polecam turystykę rowerową, bo to jest to.
1: To jest rozmowa z Władysławem Wojtulewiczem, prezesem klubu turystyki rowerowej Cyklo przy Konińskim PTTK-u. Zapytałem go też o to, jak często członkowie klubu wyjeżdżają na wycieczki i jak je planują.
3: To znaczy tak, te takie główniejsze wyprawy to ustalamy no, pod koniec danego roku, czyli jakieś duże rajdy. Mamy rajd ogólnopolskie, bursztynowe po Wielkopolsce Wschodniej. Z takich tych ważniejszych, no majówki celebrujemy, to są parodniowe wyjazdy, a to Lublin, a to Lubuskie, Zielona Góra, czy Świebodzin, czyli wyjeżdżamy na parę dni i tam objeżdżamy okolice. To także te majówki, to już od praktycznie od zarania zawsze parodniowe takie wyjazdy z tych ważniejszych. Fajne imprezy, chcemy to kontynuować z Konina do Konina przez Konin. W Polsce my mamy 6 miejscowości o nazwie Konin i jedyne miasto to jest nasz Konin, bo pozostałe to są wsie, to jest w Wielkopolsce są dwie gminy, Lwówek i Pniewy, w województwie śląskim koło Częstochowy, w Lubuskiem, jeszcze w każdym razie
1: w Łódzkiem chyba?
3: I Łódzkim, tak, i Łódzkie. To także odwiedziliśmy te wszystkie Koniny, a jak brakło nam tych miejscowości o nazwie Konin, no to byśmy w Koninie Żagańskim, gdzie to jest też w Lubuskiem, w Kuniowie, zbliżona na nazwa.
1: Kuniów nawet jest, tak?
3: Nawet Kuniów zawsze mamy, robimy to podczas obchodów Dni Konina. Mamy błogosławieństwo na naszych władz samorządowych. To także to jest ta promocja naszego miasta i to także będziemy to kontynuowali w dalszym ciągu. No ten rok trochę nie wypalił, no ale zdarza się.
1: Jak odwiedzacie takie Koniny na przykład, to też zabieracie jakieś znajomości? Wchodzicie w kontakty z mieszkańcami tych miejscowości?
3: To znaczy te Koniny, w których byliśmy, do tej pory mamy kontakt, życzenia, nieżyczenia, dzwonimy, wysyłamy. Nie zdarzyło się po prostu, jak przyjeżdżamy do danego Konina, czy o Konina, czy co by to było.
1: Czy Kuniowa.
3: Czy Kuniowa. Jesteśmy witani, jakby przyjechał sam prezydent ze swoją świtą, a nie jakaś grupa rowerowa. To także zawsze byliśmy bardzo serdecznie witani przez miejscową społeczność, przez miejscowe władze samorządowe. Zawsze jest jakaś impreza z mieszkańcami. To także nie, że my przyjeżdżamy, jeździmy. Zawsze to się kończy w przeddzień, bo jak jedziemy piątek, sobota, niedziela, to w zasadzie w sobotę jest wieczorem jakieś spotkanie z mieszkańcami. Ja do tej pory utrzymujemy kontakt z tymi wszystkimi miejscami, z tymi osobami, zarówno mieszkańcy, jak i władze samorządowe. Mamy kontakt do tej pory.
1: Wspomnieliśmy na początku o tym, że The Blues, że Niebiescy, dbacie też o promocję, o swój wizerunek. Ja powiedziałem też we wstępie do naszej rozmowy, że widać was w mieście, że kiedy jedziecie, to wiadomo na pewno, że to wy.
3: Tak, na nasz kolor blue, to tak już na nas róży, mówiąc Smurfy, Niebiescy, Blue i te takie podobne. Swego czasu będąc koło Częstochowy, to chyba na tam Euroklub Częstochowski, byliśmy na takim rowerowym torze, gdzie tam był pokaz miejscowych rowerzystów, a obok był stadion i skoczek spadochronowy z piłką, gdzie tam tą piłkę miał dostarczyć na sąsiedni stadion. Później spotkaliśmy się już na lotnisku i mówi, że tak jak wyskoczył, to było taką fajną niebieską plamę widać, czyli nas niebieskich. To także widać na wszędzie wobec. Często jeździliśmy do Kalisza na tak zwaną kaliską setkę, Tour de Kalisja i zawsze stanowiliśmy najliczniejszą przyjezdną grupę, także jeżeli tak 30 parów takich niebieskich, błękitnych strojach się tam zameldowało, to nas było widać. To tak podejrzewam, że jest kosmosu, być może jak mur chiński.
1: To jeszcze zapytam o te wyjazdy takie dłuższe. Jakie najdłuższe trasy pokonaliście?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o długość, to może to tak trudno to zmierzyć, bo jeżeli wyjeżdżamy w jakieś miejsce i jesteśmy tam tydzień czasu, no to zakładają, że co dzień robimy tam trasę w granicach 100 kilometrów. Nie jest to jakaś duża odległość, bo jeżeli dni są długie, to ta setka tam 50 i z powrotem, to podczas tego wyjazdu robi się kilkaset kilometrów, ale to my nie patrzymy na długość, ale na, że tak powiem, jakość, bo zwiedzanie ciekawe rzeczy, czy ze zabytki, czy nawet jakieś. Swego czasu, jeżeli tak mogę przejść, pokazałem dziurę w ziemi na jednym ogólnopolskim rajdzie, który żeśmy organizowali. Niedaleko była ta pracująca koparka, ta łycha. To do dzisiaj wszyscy wspominają. Dla nas to rzecz normalna. No dziura w ziemi, jakaś pracująca koparka. A dla nich to było takie zaskoczenie i najbardziej
1: monumentalny widok.
3: Tak. Taki księżycowy widok i wielka łycha, która pracuje. No byliśmy w miarę blisko tej łychy, także no wrażenia pozostały i wspominają do dzisiaj. No niby nic ciekawego. No urządzenie jakieś techniczne do wydobywania tego węgla, czy tego nadkładu. A robi wrażenie.
1: W takim razie powiedzmy jeszcze, bo nie tylko dojrzali dorośli, nie tylko mniej dojrzali dorośli, z jakimi to osobami kojarzy się, czy kojarzyła wasza grupa, ale poszerza się klub, także zdecydowanie młodsi są jego członkami.
3: To znaczy byśmy chcieli mieć jak najmłodszych członków, ale żeby to zrobić i mieć, to prowadzimy taką akcję w 2018 w zespole zespole na Sokółkach, szkoła i przedszkola to jest razem. Zrobiliśmy, to było 6 grudnia, czyli w Mikołajki, takie akcje Rower i ja, czyli spotkaliśmy się z dzieciakami z tej szkoły, tam prawie była setka dzieci, no opowiadaliśmy o swojej pasji, przeźrocza, akurat, że to były Mikołajki, takie drobne upominki, tam czekoladki i te takie rzeczy. I to miała być jednorazowa akcja, ten rower i ja, i końca nie widać. My mamy zaproszenie w zasadzie ze szkół, i to są szkoły podstawowe, jeżeli w szkołach podstawowych to spotykamy się z taką tą młodzieżą, tam czwarte, piąte, klasy szóste, no pierwsze to jeszcze ta tak może za młodzi, ale w tych starszych klasach i nie ma, mamy zapotrzebowanie na cały rok i będzie to trwało chyba jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do końca świata, jeden dzień dłużej. No nas to, bardzo się z tego cieszymy, bo nas zapraszają, my mamy co przekazać tym dzieciakom. A jeszcze chciałem dodać, że ten właśnie rower ja to robimy wspólnie z Wordem Konińskim, gdzie współpraca z nimi to się od samego początku na naszego istnienia się układa bardzo dobrze, bez względu na to, kto tam jest w kierownictwie Wordu, także wspólnie w porozumieniu, czy wszelkie jakieś duże rajdy, czy te spotkania z młodzieżą. Bardzo się z tego cieszymy i fajna rzecz.
1: Powodzenia życzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Władysław Wojtulewicz, prezes Klubu Turystyki Rowerowej Cyklo przy Konińskim PTT-ku.
3: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na szlaku.
1: Do zobaczenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
3: No i zaczynamy. Historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński jest przy mnie, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
4: Dzień dobry.
3: Od kilku tygodni zajmujemy się tematem szans na gospodarczy rozwój Konina w XIX wieku. To nas interesowało w ostatnich wydaniach naszej audycji. Dzisiaj robimy sobie małą przerwę, bo do tego tematu jeszcze powrócimy, a to dlatego, że za nami setna rocznica przewrotu majowego. No i pytanie lokalne, regionalne, jak to wydarzenie, co się wtedy wydarzyło w Koninie, jak to wpłynęło na Konin, na nasz region?
4: No cóż, oczywiście to ta setna rocznica dramatycznego wydarzenia, jakim był przewrót majowy, który miał różnego rodzaju konsekwencje, o którym długo by można mówić. No, pewien paradoks polegał na tym, że zaledwie kilka lat po odzyskaniu niepodległości państwo w 18-19 roku powstawało jako państwo demokratyczne, ale zabrnęło w pewien system polityczny, tak, który stał się cokolwiek bezwładny. No, to stało się bezproszenną przyczyną. Jak mówię, tutaj trudno omawiać wszystkie jak gdyby aspekty tego wydarzenia. Natomiast oczywiście no, konsekwencją było wydarzeń to, że po 26 roku zaczęło się odejście od pewnych form demokratycznych. Polska stawała się państwem autorytarnym, co odnajdujemy już później w końcu, jak gdyby zakończył się ten proces konstytucją, tak zwaną konstytucją kwietniową, która wprowadzała już zupełnie, zrywała, wprowadzała nową formę jak gdyby ustroju państwa. No, oczywiście paradoks polegał na tym, że wejście w życie tej konstytucji nastąpiło już po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, autora tego zamachu. No i właściwie, no, zdaniem historyków, konstytucja była trochę przygotowywana właśnie pod tą osobę, tak? Tyle tylko, że jak gdyby ta osoba przestała istnieć. Niemniej jednak ten maj 1926 roku, oczywiście to wydarzenia rozegrały się w Warszawie, jak wiele rzeczy. Natomiast informacje napływały na prowincję po pewnym czasie, co nie oznacza także, że prowincja jak gdyby w pewien sposób nie brała udziału w tym wydarzeniach. No, w konsekwencji, bo ten przewrót zakończył się krwawo, doszło do starć oddziałów wojskowych, przy których część wojska stanęła po stronie rządu, część zawsze po stronie marszałka Piłsudskiego i jak gdyby no tutaj zamachowców. I były to kilkudniowe, ale bardzo dramatyczne wydarzenia. Oczywiście nas to interesuje, no właśnie, jak te wydarzenia, co o nich wiedziano, co wpływało. Mówimy o roku 1926. No, to oczywiste, że nie ma telewizji, nie ma internetu. Ba, co więcej, radio to jest też wówczas absolutne początki i jeszcze nie jest to jakieś tam bardziej dostępne. To nastąpiło dopiero kilka lat później. Faktycznie radio zaczęło się w szybkim tempie w Polsce rozwijać, no i, ale to jeszcze kiedyś o tym mówiliśmy, to jeszcze nie ten okres. Mamy natomiast no, pewne źródło, czyli głos koniński, tak? I tu też ciekawostka, no, właśnie tutaj mamy tenże egzemplarz głosu, czy też rocznik głosu. Zresztą oczywiście głosy są już rosyjskie, są już dzisiaj powszechne w wielu, na różnych zresztą stronach, w postaci kopii cyfrowych, skanów, więc też można tam sobie do tego dotrzeć. No ale tu mamy już pewną pierwszą ciekawostkę. Otworzymy, mamy głos Koniński, tygodnik bezpartyjny, polityczno-społeczny, sobota dnia 15 maja 1926 roku. No 15 to znaczy do zamachu doszło 12, ale ten najbardziej dynamiczny i zarazem tragiczny wydarzenia, czyli walki, to jest 13-14 maja, 15 już pod koniec, to jest w zasadzie przesilenie, które znajdziemy tutaj na tej stronie, czyli ustąpienie prezydenta, przejęcie formalnie funkcji głowy państwa na krótko przez marszałka Sejmu Macieja Rataja. No i oczywiście także zgłoszenie, znaczy już 14 nastąpiło zgłoszenie dymisja rządu Wincentego Witosa, tak zwanego rządu Hienopiasta, która stała się tą bezpośrednią przyczyną, jak gdyby utworzenie tego rządu, no bezpośrednią przyczyną uruchamiającą te wydarzenia w Warszawie. Powiedziałem, że jest pewna ciekawostka. Mamy datę wydania głosu, 15 maja, tak jest sygnowany z kolejnym numerem, bo taki numer zachowywano. Jak zobaczymy, wcześniejszy był z 8 maja z numerem 18, ale treści na pierwszej stronie widzimy, że jest właśnie obwieszczenie marszałka Sejmu datowane 16 maja.
3: A 17 dalej?
4: Tak, przedruk zresztą z dziennika ilustrowanego Kuriera Codziennego krakowskiego 17 maja, bo tak to funkcjonowało. No, Głos Koniński nie był jakimś rozbudowaną redakcją, właściwie opierał się o pewne rzeczy albo oficjalne przekazy, bo rodzajem takiego troszeczkę dziennika urzędowego, gazety urzędowej, no albo po prostu o gotowe przekazy prasowe. No w każdym razie także tu jest odezwa dla wojewodów, ministra spraw wewnętrznych, no ale także wojewody łódzkiego, który nakazuje te wszystkie komunikaty przekazać. Zacytujmy: powyższe zechce pan starosta, a powyżej to była właśnie odezwa do wszystkich wojewodów, tak. Zechce pan starosta podać do wiadomości ludności całego powiatu z apelem o zachowanie spokoju, podporządkowania się legalnej władzy wojewoda Remiszewski. No i to wykonując, potwierdza to znowu starosta Jan Augustowski, też komunikatem datowanym na 17 maja, czyli już właściwie po przesileniu, tak? Bo już pod wieczór 15 maja właściwie walki zamarły, tak? Nastąpiło w pewien sposób zmiana władzy.
3: Ale to znaczy się, że ten numer głosu Konińskiego jest sygnowany datą 15 maja, a był wydrukowany później?
4: Tak. No tylko mogę sobie to uzmysłowić, że zachowano datę jak gdyby tą normalną, tak, w tygodniowym, bo on miał się tak, ale po prostu zachowując to, no jak gdyby tak naprawdę wyszedł później, co najmniej o kilka dni później. No być może właśnie powodem było to, że wiedziano już, że coś się dzieje i jak gdyby do administracji oczywiście pewne rzeczy docierały już o 13 maja, czy pod wieczór 12 maja. No ale no i stąd właśnie to przekaz, tak, oficjalny, bo głos szedł do gmin, tak, więc były te podstawowe takie informacje. No oczywiście także taki krótki artykuł, zapewne też nie rodzimej produkcji, że tak powiem, tylko aczkolwiek na tego, likwidacja walk bratobójczych, no że tu zresztą to potwierdza, że trzydniowe bratobójcze walki wojsk na ulicach Warszawy zostały nareszcie zlikwidowane i obecnie stolica powróciła do normalnego życia. Ten tekst, on jest dość długi, ja nie będę go czytał, ale już jest dość ciekawy, bo już oddaje optykę nowej władzy. Tak, Więc i ona w pewien sposób już dominuje, no, a stroniści też już jak gdyby z jednej strony zamieszczając te oficjalne komunikaty, już nadaje pewien ton wydarzeń.
3: Ale tutaj wypowiedź Wincentego Witosa, czyli ustępującego premiera, tak? Tak, jest.
4: Z posiedzenia Rady Ministrów, tak? 14 maja w obecności prezydenta Rzeczpospolitej o godzinie 5:30. No to było zgłoszenie jak gdyby dymisji rządu Witosa. No później nastąpił ten etap, że ustępuje także prezydent. Władzę przejmuje jak gdyby funkcję prezydenta, marszałek Sejmu, tak? No i następuje powołanie nowego rządu Radzimierza Bartla, już uzgodnione z marszałkiem Piłsudskim, co zresztą też w tym samym numerze mamy cały przegląd tych wydarzeń, komunikatów, bo jest i skład nowego rządu, tak? W którym oczywiście zasiada także marszałek Józef Piłsudski jako minister spraw wojskowych, ale nie jest premierem, tylko jednym z ministrów. W tym samym numerze mamy, co jest też troszeczkę krótkie, taką informację przybliżającą właściwie czytelnikom, co się w tej Warszawie stało oprócz tej formy tam dymisji, powołania nowego rządu. No i tutaj mamy taką krótką tekst ofiary walk. Pozwolę sobie zacytować ten przekaz z epoki i to, co w Koninie jak gdyby mieszkańcy się w pewien sposób dowiedzieli, a pisano tak. Ofiary tych lekkomyślnych walk są kolosalne. Na ulicach Warszawy zostało zabitych około 300 osób, a rannych przeszło 1000, w tym dość dużo kobiet, starców i niewinnych dzieci oraz kilku dzielnych generałów, których Polska posiada tak mało, a którzy mogliby być bardzo potrzebni przy ewentualnej obronie granic Rzeczpospolitej w razie napadu ze strony naszych sąsiadów. Drugi fragment zatytułowany Ulice Warszawy po walkach. Ulice Warszawy przedstawiają wielkie spustoszenie i tysiące szybko wybijanych, domy uszkodzone, latarnie poprzewracane, przewodniki tramwajów elektrycznych poprzerywane, czyli przewody, tak. Najwięcej ucierpiały południowe dzielnice miasta. Przy ulicy Marszałkowskiej numer 53 jakiś ciężki pocisk oderwał balkon domu. Bardzo ucierpiała ulica Nowowiejska, ucierpiał również Kościół Zbawiciela, między innymi figury świętych pokaleczono i zdeformowano. Aleje ujazdowskie, zwłaszcza od Łobzowianki do Belwederu, bardzo zniszczone. Sam Belweder nie przedstawia wielkiego zniszczenia, gdyż zdobywano go przeważnie od tyłu, to jest od Parku Łazienkowskiego i od Wisły. No, Belweder i ten park tutaj szturmowały oddziały wierne marszałkowi Piłsudskiego. W rzeczywistości później jak gdyby te straty, bo co do liczby poległych też do tej pory są różnego rodzaju szacunki. No, generalnie przyjmuje się, że było zabitych około 400 osób, z tego ponad 200 wojskowych, a także pozostali to cywile. Te wydarzenia, jak gdyby, jak już mówiłem, to co wiedziano, ale jest jeszcze jedna rzecz, że związek Konina z wydarzeniami, a mianowicie batalion z pułku, którego w skład chodził stacjonujący wówczas batalion piechoty w Koninie, też został wysłany do Warszawy. Stanął po stronie, wywodził się z Armii Wielkopolskiej po stronie rządowej i wziął udział w walkach i poniósł także określone straty. To dało asumpt do pewnego wydarzenia 2 tygodnie później, które miało miejsce w Koninie, ale jak sądzę, o tym powiemy już za tydzień.
3: W następnym wydaniu naszej audycji to historia Konina. Bardzo dziękuję panie Piotrze, pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński Historyk.
4: Dziękuję, do widzenia.
3: Ja także dziękuję, do usłyszenia za tydzień, Mateusz Krzesiński.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Skarby Muzeum. Jesteśmy z naszym mikrofonem w Konińskim Muzeum w Konińskich Gosławicach. Bo za nami Noc Muzeów, wielkie wydarzenie i chyba tak śmiało można powiedzieć, że tysiące ludzi znów się tutaj pojawiły. No i powolutku te emocje opadają. Dzisiaj w nieco spokojniejszym rytmie spotykam się z panią Małgorzatą Szuman-Gorczycą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
3: W takim rytmie, można powiedzieć, stukania zegara, czy zegary, ten dźwięk, który wydają, to jak go określić?
5: To chyba tikanie jest.
3: Tikanie, to tylko tik, tik, tok, tik, tok, tik, tak.
5: Tik, tak, tik, tak.
3: Tak, pamiętam, kiedyś był pan tik-tak, a zegar jego znak. No i zegary można oglądać w Konińskim Muzeum. Zegary właśnie ze zbiorów Muzeum.
5: Nie zegarki. Zegarki.
3: Zegarki. Tak, pani Małgorzata poprawia mnie, to nie są zegary. Zegarki, to jest różnica zdecydowana, bo zdaje się, że zegary wcześniej były już, a zegarki pojawiły się później.
5: No troszeczkę tak, ale nie na tym różnica polega. Różnica polega na tym, że zegary to są te duże, te wiszące na ścianach, stojące na podłogach, na meblach. Natomiast zegarki nosimy, że tak powiem, na sobie.
3: Na sobie i przy sobie. To powtórzmy jeszcze raz. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie i wystawie też towarzyszy motto.
5: Tak, czas jest zbyt cenną rzeczą, aby mierzyć go byle jakim zegarkiem. I dlatego pokazujemy nie byle jakie zegarki.
3: No dobrze, to w takim razie opowiedzmy o tej wystawie. To są zegarki z XIX wieku, z pierwszej połowy XX wieku. Tak mi się wydaje, tak gdzieś sobie poczytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, że w tych czasach zegarek, poza tym, że pokazywał, jaką mamy godzinę, i nie tylko, bo tych funkcji mogło być więcej, to był przede wszystkim ozdobą.
5: No to tak nie zupełnie tak, bo zegarek ozdobą przede wszystkim był w wieku XVIII i jeszcze wcześniej, kiedy noszono go jako taki prestiżowy bibelot. Był dosyć duży i ciężki, w związku z tym noszono go na szyi. W XVIII wieku pojawiły się zegarki kieszonkowe, jak sama nazwa wskazuje, były noszone w kieszonkach i towarzyszyły im bardzo ozdobne dewizki, a w miarę upływu czasu, w miarę przejścia w wiek XIX, bardzo postępowała technologia budowy zegarów. Bardzo się udoskonalały mechanizmy, bo pierwsze zegarki kieszonkowe miały taką dokładność do kilku godzin, więc to było, że tak powiem, mierzenie czasu było raczej iluzoryczne.
3: Czyli mogła być 12, a zegarek pokazywał 14?
5: Tak, myślę, że zegary słoneczne były dokładniejsze od tych kieszonkowych. Natomiast wiek XIX to już jest w pełni rozwinięta sztuka zegarmistrzowska. Powstają wielkie europejskie takie centra zegarmistrzowskie. Do dzisiaj jest takim centrum Szwajcaria i szwajcarski zegarek jest synonimem właśnie najwyższej jakości.
3: Czytałem, że gdzieś tam Polak maczał palce, jeżeli chodzi o pierwsze, zupełnie pierwsze zegarki.
5: Takie nie zupełnie pierwsze, ale bardzo wyjątkowe. Tak, to pan Czapek, uchodźca właśnie popowstaniowy z Polski, który początkowo do spółki z panem Patkiem współpracowali, później drogi panów się rozeszły, powstały dwie niezależne firmy, z których Patek nieprzerwanie działa do dzisiaj, a Czapek kilkanaście lat temu został, że tak powiem, reaktywowany. Ale to są właśnie takie zegarki robione w dużej mierze na indywidualne zamówienia, bardzo drogie, bardzo cenne i niezwykle precyzyjne. Mhm.
3: Co możemy zobaczyć u nas na naszej wystawie? Na które, gdzie no pewnie przy każdym eksponacie należy się zatrzymać i trochę podumać, przy których szczególnie nieco dłużej?
5: No, możemy zobaczyć właśnie wspomnianego Patka. Możemy zobaczyć fałszywki, bo te patki i czapki już w XIX wieku miały taką markę i taką renomę, że były fałszowane i my takie fałszerstwa na wystawie też mamy. Na pierwszy rzut oka nie widać tego, bo to złoty zegarek grawerowany, pięknie wyglądają. Natomiast jak się dokładniej przyjrzeć, to na przykład błędy w pisowni nazwiska wskazują, że to nie jest oryginalny wyrób. Ale mówię, to taka ciekawostka. Oprócz tego no, najstarszy zegarek, jaki mamy w zbiorach, czyli pochodzący z przełomu XVIII na XIX wiek. Taka wielka, wielka cebula z londyńskiego zegarmistrza.
3: I to się na szyi nosiło, tak?
5: Nie, te już nie. Te już nie. Nie, te na szyi noszone to były jeszcze większe i jeszcze cięższe. I takiego niestety w zbiorach nie mamy. Natomiast to taka przysłowiowa, kiedyś się mówiło na zegarki kieszonkowe właśnie, że cebule, to tak się popularnie na nie mawiało o nich, bo były po prostu bardzo duże. I ta też jest duża i ciężka. Nie jest specjalnie ozdobny, ale z racji swojego wieku jest cennym muzealnym eksponatem. Jest kilka szwajcarskich zegarków, kilka niemieckich zegarków. Są takie zegarki damskie, jubilerskie, bardzo pięknie zdobione emaliami, kamieniami wysadzane. Są zegarki patriotyczne z wizerunkami bohaterów narodowych naszych, ale są także dewiski, czyli cóż, różnego rodzaju zawieszki, które służyły właśnie do mocowania tego zegarka gdzieś właśnie przy tej kieszonce zabezpieczania, czy noszenia go na szyi. Tych dewizek była cała masa i różne rodzaje tych dewizek właśnie na naszej wystawie także pokazujemy. Ciekawostką jest taka bransoletka, która służyła do mocowania zegarka kieszonkowego. Na przełomie XIX-XX wieku zaczęły pojawiać się większe ilości zegarki kieszonkowe. Znaczy, przepraszam, naręczne.
3: A to prawda, że naręczne zegarki na początku były zarezerwowane dla pań?
5: Tak. Pierwsze zegarki były zarezerwowane dla pań, zresztą nosiły je bardzo sporadycznie i w charakterze właśnie takiej bransoletki z taką ciekawostką, bo to nie było noszone. Zegarek nosiło się na łańcuszku. Mógł być noszony na szyi, ten łańcuszek mógł być długi, drapowany, różne dewizki, natomiast na ręku nie. To była taka rodzaj odmiana, taka ciekawostkowa bransoletka.
3: I ponoć, że też były takie wersje, że ten zegarek był ukryty, bo nie wypadało go ze sobą mieć czy spoglądać w jego kierunku, był ukryty pomiędzy zdobieniami.
5: Tak, bo to była właśnie bransoleta gdzieś tam w centralnym elemencie, pod wieczkiem był ukryty właśnie mechanizm zegarka. Ale mówię, to była raczej taka ciekawostka. Natomiast pierwsze zegarki takie naręczne powstały na przełomie XIX-XX wieku i właściwie przykro to mówić, ale to było powiązane z wojnami. Po prostu wojsko doceniło funkcjonalność zegarka noszonego na ręku. Łatwiej jest sprawdzić godzinę, jak tylko musimy podnieść ramię i zerknąć na wskazówki, niż wyciągać zegarek z kieszonki, otwierać kopertę i sprawdzać, która godzina. A w wojsku czasami ta szybka reakcja jest niezbędna, jakieś tam synchronizacje, prawda, i koordynacje wymagały precyzyjnego określania czasu. Stąd wojsko jakby doceniło praktyczność noszenia zegarka na ręku.
3: Powiem z autopsji, kilka lat temu dopiero sam to doceniłem, bo nie wiedzieć czemu, kupę czasu chodziłem po prostu z telefonem i musiałem go wyjmować z kieszeni, żeby zobaczyć, która jest godzina. W końcu kupiłem zegarek na rękę.
5: No właśnie, no i to tą drogą to szło, ale zanim zostały jakby wypracowane zegarki z bransoletką, noszone właśnie na ręku, powstały urządzenia, które pozwalały nosić na ręku zegarek kieszonkowy. I mamy na wystawie właśnie taką bransoletkę.
3: Taka hybryda.
5: Tak, taka jest bransoletka z cęgowym mechanizmem, w który można było wstawić zegarek. Mamy autentyczną reklamę takiej właśnie bransoletki z okresu I wojny światowej oraz wcześniejszą reklamę trochę bardziej rozbudowanej bransoletki, ale z takim samym mechanizmem, tylko nieco bardziej doprasowanym, bo do tej bransoletki dołączony jest kluczyk, który pozwalał regulować rozstawienie tych cęgów, także można było wprawiać w tą bransoletkę zegarek o różnych rozmiarach. I to takie były właśnie te początki zegarków naręcznych, no ale one jako te bardziej praktyczne właściwie w tej chwili już wyparły zegarki kieszonkowe. A może szkoda, bo one były bardzo piękne.
3: No i potem pojawił się kwarc. Czy to też jeszcze, czy już nie na wystawie? Bo to pierwsza połowa XX wieku, tak powiedzieliśmy w sumie na początku, czyli nie.
5: Właściwie już nie, chociaż...
3: To lata 60. zdaje się.
5: Tak, chociaż jest taki zegarek, bo na najniższej półce gabloty wystawowej jest właśnie taki przegląd tych bardziej współczesnych różnych zegarków. I tam taki kwarcowy, jeden z tych starszych właśnie taki się pojawia, ale to tylko w charakterze dekoracji.
3: A powiedzmy jeszcze o tych funkcjach, bo już w XIX wieku zegarki potrafiły mieć wiele funkcji, także eksponaty mają takie rzeczy?
5: Znaczy się tak, bo tak jak wspomniałam, ta technika zegarmistrzowska bardzo się szybko zmieniała. Pierwsze zegarki, te najstarsze, miały na przykład tylko jedną wskazówkę, więc tak jak wspomniałam, to ten pomiar czasu był dosyć taki swobodny. W miarę czasu upływania czasu doszła i druga wskazówka, został zamontowany sekundnik. Były takie zegarki, które, prawda, miały takie jakby pozytywki, kuranty, wydzwaniały godziny. I także tych różnych funkcji przybywało. Przybyły później stopery, także to tych coraz więcej funkcji w miarę jak się zegarmistrzostwo rozwijało, no a to co już potrafią zegarki kwarcowe, to osobna bajka.
3: A dzisiaj zegarki to są małe komputery tak naprawdę.
5: Tak.
3: Mhm. Bo pani pamięta, czy miała kontakt z nieco starszymi pokoleniami niż ja? Czy pamięta pani, jakie oni nosili zegarki? Czy jeszcze zdarzało się, że na przykład kieszonkowe pani widziała, że ktoś, jakiś pan starszy wyciąga i sprawdza?
5: No niekoniecznie starszy pan. W momencie poznania mojego wtedy przyszłego męża nosił on zegarek kieszonkowy.
3: Był młodym panem zupełnie.
5: Był młodym wtedy panem. Teraz już jest starszym i nosi zegarek na ręku.
3: Który zegarek, to subiektywna oczywiście ocena, ale prezentuje największą wartość artystyczną?
5: Czy może nie mówmy o wartości artystycznej, może powiedzmy o zegarku, który wzbudza jakby największe zainteresowanie. Myślę, że takim jest zegarek w kształcie żuczka czy chrabąszcza, jak to tam nazwiemy. W drugiej połowie XIX wieku w biżuterii panowała taka moda właśnie na insekt. I był to jeden z bardzo popularnych motywów. Broszki w kształcie wszelkiego rodzaju muszek, pszczółek, chrabąszczyków,
3: pająków,
5: motylków, ważek. I to była bardzo, bardzo szeroka gama ozdób. I ta moda dosięgnęła także zegarków. I my mamy właśnie taki bardzo piękny szwajcarski zegarek w kształcie żuczka. Noszony był na szyi, bo to ciężkie dosyć. Emaliowane skrzydełka, wysadzane diamentami, oczka z rubinów. Bardzo piękny i efektowny zegareczek.
3: Bardzo dziękuję. Zapraszamy do obejrzenia wystawy na żywo osobiście. Do kiedy jest otwarta?
5: Na pewno do końca tego roku.
3: Jeszcze raz zapraszamy. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie do oglądania na wystawie czasowej w Konińskim Muzeum. Kuratorka tej wystawy pani Małgorzata Szuman-Gorczyca. Dziękuję pani bardzo.
5: Dziękuję bardzo i zapraszam.
3: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. To jest Sportowy Konin. Dzisiaj w rytmie konińskiej szermierki. Zaglądamy do konińskiego klubu szermierczego. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj w ramach audycji Sportowy Konin jesteśmy w konińskim pawilonie szermierczym. Dawno już nie mówiliśmy tak szeroko, jak dzisiaj mamy zamiar o konińskim klubie szermierczym i zawodnicy, których nazwiska przed chwilą usłyszeliśmy, będą moimi rozmówcami. Nieprzypadkowo właśnie wzięło się to stąd, że największe sukcesy święcicie w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników czy zawodniczki także Konińskiego Klubu Szermierczego. No i chciałbym, żebyście na początek opowiedzieli o tym, co udało się ostatnio osiągnąć.
6: No to ja ostatnio zająłem drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów. Indywidualnie i drużynowo.
3: Opowiedz co nieco o tym starcie. Jaki był przebieg, najważniejsze, istotne, najistotniejsze walki?
6: No to jak każde zawody mieliśmy najpierw grupy Filip Piadoch, potem eliminacja bezpośrednia. No i tam wygrywałem mecze, dotarłem do finału. Dopiero w finale przegrałem.
3: Jak udawało się wygrywać wszystkie walki po kolei, dlaczego nie udało się wygrać tej ostatniej?
6: No nie wiem, może... Może nie zjadłem przed walką.
3: Zazwyczaj to robisz?
6: No zazwyczaj jem.
3: No i co jesz?
6: No coś słodkiego. Jakieś żelki, jakieś batona.
3: Banana?
6: Banana też.
3: To się często sportowcom zdarza. No to jakie wnioski płyną z tego występu na przyszłość?
6: No żeby pić dużo wody i jeść przed walką.
7: Ja osiągnąłem trzecie miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Kasper Szkolmowski. Generalnie grupy myślę, że poszły dobrze. Udało mi się wygrać wszystkie walki.
8: Wygrały.
3: Trener Tadeusz Piguła tutaj stoi za moimi plecami i poprawił, że nie udało się, tylko po prostu wygrałem, tak?
7: To.
3: Zgadzasz się z trenerem?
7: Tak, zgadzam się. Wygrałem wszystkie walki w grupie. Później dotarłem do walk pucharowych, które również wygrałem. Chociaż były tam lekkie kłopoty, ale głowa trochę popracowała i się udało.
3: Osiągnąłem to.
7: W walce o trzecie miejsce trener bardzo mnie wspierał za planszy.
3: Która walka była najistotniejsza, może która była najtrudniejsza, która potyczka?
7: Myślę, że najtrudniejsza była z zawodnikiem z Ząbek, bo tam ciężko było. Musiałem trochę popracować głową, ale ostatecznie wygrałem tą walkę. Mhm.
3: Które przede wszystkim twoje atuty sprawiły, że udało ci się to osiągnąć? A połączyłem jedno z drugim. Udało ci się osiągnąć, osiągnąłeś.
7: Myślę, że duża zasługa tkwi w tym, że uspokoiłem się troszeczkę przed walką i skupiłem się.
3: Jak to robisz, żeby się uspokoić, skoncentrować? Masz na to jakieś patenty?
7: Staram się robić mikroprzerwy, czyli nie wiem, zawiązywać buta podczas walki lub poprawiać różne rzeczy, na przykład plastron.
3: Jak to działa?
7: Gdy zawodnik czuje, że już jest kiepsko, kondycyjnie, wtedy najczęściej poprawia buta lub zdejmuje maskę, coś tam poprawia, żeby odpocząć i skupić się na nowo. Pomyśleć przed następną akcją.
3: To jest taka powszechna praktyka, tak?
7: Tak. Większość zawodników wykorzystuje takie praktyki, pomagają one się skupić, no i łatwiej się wygrywa, tak?
3: No to Kacper, teraz ty opowiadaj, co się udało ostatnio osiągnąć.
9: Nie udało, osiągnęliśmy.
3: No, widzisz, chciałem cię złapać, nie udało mi się, a może tak.
9: Kasper Nowinowski, no to się nabiorę. Panie psycholog, za nie pracuję, że się nie udaje, tylko to robimy, osiągamy to. Osiągnęliśmy trzecie miejsce na drużynowych mistrzostwach Europy w Cagliari. Pierwszy mecz wygraliśmy z Bułgarami do 44. Mecz był zacięty, z małymi problemami. Na szczęście naszym doświadczeniem oraz umiejętnościami wyciągnęliśmy ten mecz. A raczej ostatnią walkę udało się wyciągnąć, na którą wchodziliśmy przegrywając, o ile dobrze pamiętam, do 37. Następny mecz o finał był z Węgrami. Niestety walkę o finał przegraliśmy z Węgrami. Zabrakło cierpliwości. Następna walka była o trzecie miejsce. Widzieliśmy, że to jest nasza ostatnia walka i trzeba dać siebie wszystko. Porozmawialiśmy z panią psycholog, z trenerami. Ustanowiliśmy plan działania, który wykonaliśmy, uważam, że perfekcyjnie. Mhm. Bez większych problemów.
8: A powiedz, jest jakaś różnica w rywalizacji, w braniu udziału w zawodach wtedy, kiedy reprezentujesz barwy klubowe, a barwy narodowe? To jest coś innego, czy tak naprawdę chodzi o to samo?
9: Ostatecznie na planszy. Jak byłem młodszy, wydawało mi się, że czuć różnicę, bo to jest pierwsze starty na arenie międzynarodowej, natomiast im więcej jest tych startów, im więcej tego doświadczenia, każdy start, każdy turniej traktuje się tak samo, czyli z chęcią wygrania wszystkiego. Każdej walki. Stres może minimalnie większy, ale idzie sobie z tym poradzić. Przez oddychanie na przykład, czy wyładowanie emocji poprzez śmiech, złość, czy nawet ciszę. Często u niektórych tak bywa. A to zależy indywidualnie przede wszystkim.
8: No i domyślam się, że też jest wyższy poziom, tak? Trudniejsi rywale, czy niekoniecznie?
9: Poziom wyższy. To na pewno, ale jak się trenuje z najlepszymi, to z takim się samym potem staje końcowo.
8: Teraz mówisz o tych treningach, w których uczestniczysz na zgrupowaniach, tak? Reprezentacji Polski?
9: Tak. Że im mamy więcej zawodników z całej Polski, z zagranicy, trenujemy z najlepszymi, to podnosimy swój poziom własny oraz kolegów.
8: To teraz opowiedzmy w takim razie, gratuluję w ogóle jeszcze raz i opowiedzmy w takim razie, jak na co dzień wygląda wasza przygoda z szermierką, z szablą. Jak często trenujecie, jak te treningi wyglądają?
6: No, zależy to głównie od okresu startowego, jaki mamy. Jak na przykład mamy zawody, no to trenujemy ciutkę rzadziej. Poza sezonem na pewno tych treningów można zrobić więcej, ale staramy się tak regularnie około 4-5 razy w tygodniu być na tym treningu i trenować.
8: Czyli praktycznie prawie codziennie.

0: U mnie to bywa różnie, w zależności od okresu, jaki mamy. Ale w takim normalnym okresie zdarzają się tygodnie, w których jest 5 treningów, a zdarzają się tygodnie, w których jest 8. Czasami często 2 razy dziennie, rano i przed pracą i po południu tutaj w klubie. Także objętość jest różna.
1: A jak wyglądają te treningi? Jest tak, że już jesteście na takim poziomie, na jakim jesteście, już na wysokim. Lata treningów, startów za wami. Można powiedzieć, że wy mimo tego jeszcze cały czas się czegoś uczycie, czegoś nowego, coś poznajecie na nowo?
2: No jasne. No, zawsze się czegoś uczymy. W sensie, dążymy do perfekcji.
1: Czego ostatnio się nauczyłeś? A może tak?
2: Ostatnio nauczyłem się, że nie podnosić ręki, jak obietnięcie na bok.
1: Bo?
2: Żeby się nie zamknąć o klingę przeciwnika.
3: Dla mnie każdy trening jest lekcją. Na każdym doskonalimy swoje umiejętności oraz uczymy się nowych. Doskonalić te umiejętności możemy na wiele różnych sposobów. Najczęściej i wydaje mi się, że najbardziej skutecznym są pary z panem fechmistrzem. Dużo nas one uczą i nie popełniamy później błędów w walce.
1: Pary, czyli co? Po prostu rywalizujecie, tak, czy co?
3: Są to treningi. Mamy partnera. Jesteśmy ubrani w białe stroje i wykonujemy różne cięcia, zasłony i odbicia. Fragmenty walk tak naprawdę.
0: Tak naprawdę to uczymy się przez całe życie. Mimo, że niektórzy mają lat 15, niektórzy mają lat 25, to z każdym treningiem, z każdym miesiącem można się nauczyć czegoś nowego. Tak naprawdę w szermierce człowiek uczy się cały czas, bo na przykład niektórzy uczą od podstaw cięć, niektórzy od podstaw kroków. Potem w przyszłości brakuje tych elementów, trzeba się od nowa uczyć. I tak naprawdę wszystko zależy od szkoły, jakiej się trener ma. Ja na przykład nauczyłem się ostatnio, powiem szczerze, zabawy klingą, że nie zawsze musi iść na siłę gdzieś, tylko można sobie poszukać łatwych rozwiązań, że nie trzeba nigdy walić tam, gdzie nie trzeba.
4: To ja może coś powiem.
1: No, trener Tomasz Piguła.
5: Tomasz Piguła, Konicki Klub Przedmierczy. Chłopaki tak skromnie tutaj o sobie mówią, ale to są wiele godzin potu na sali, wiele godzin poświęcenia. Ich znajomi idą na dyskoteki, idą na domówki, oni przychodzą na salę, poświęcają czas. No nieraz jest ciężko, nieraz jest wesoło, nieraz tak jak w życiu. Nieraz nie mogą na nas patrzeć, bo my marudzimy, ale przychodzą systematycznie, trenują i wtedy mogą coś osiągać.
1: To teraz zadam takie pytanie, skoro hektolitry potu, tak, godziny tutaj, nie zawsze jest przyjemnie, nie zawsze jest łatwo, nie zawsze to rozrywka, to po co? Po co to robicie?
2: No w moim przypadku ja po prostu lubię to robić. Lubię szermierk, ogólnie aktywność fizyczną po prostu. Dzięki temu lepiej się czuję.
1: Daje ci satysfakcję? Spełnienie?
2: No jak dobrze walczę, to tak.
1: A jak źle?
2: No jak źle, no to tak bywa czasami. Potem staram się lepiej walczyć.
3: Sprawia mi to przyjemność po prostu. Cały czas dążę do bycia lepszym, żeby osiągać jeszcze więcej, niż jestem w stanie teraz osiągnąć. No i jak każdy, lubię wygrywać, tak?
1: Czyli jest ta adrenalinka, endorfiny, dopamina?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Oczywiście zdrowe, osiągane przez sport, te neuroprzekaźniki.
0: Czemu to robimy? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że w większości przypadków, ponieważ to nasza pasja, coś, co kochamy, mimo wszystko możemy mówić wiele razy, że nie lubimy tego robić, że robimy, bo musimy, ale jak każdy spojrzy w lustro, wydaje mi się, że każdy powie to samo, czyli po prostu jest to nasza pasja, którą w większym lub mniejszym stopniu kochamy.
1: To na koniec zapytam was jeszcze o wasze plany na najbliższe miesiące. Rok szkolny powoli dobiega końca. Będą wakacje, domyślam się, że to dla was niekoniecznie wyłącznie odpoczynek.
2: No to ja zamierzam trenować. Poza tym zrobię praktyki na studiach. Ciutkę pochodzę na siłownię, bo będziemy poza sezonem, to będzie można. I co? Pewnie aktywnie będę spędzał czas.
3: Ja również się zapisałem teraz na siłownię. Będę w czasie wakacji uczęszczał na siłownię. I co mogę powiedzieć? Będę starał się ruszać, żeby się nie zasiedzieć w domu. Jakoś aktywnie będę spędzał ten czas.
0: Pod koniec maja mamy Mistrzostwa Polski Seniorów, na których celujemy oczywiście w najwyższe wyniki, czyli oby tak było, 2 złote medale przywieźć z turnieju indywidualnego oraz turnieju drużynowego. A po tym już zaczyna się off-season.

0: czyli okres odpoczynku, w którym trzeba zejść powoli z obciążeń, ale nie totalnie, żeby się organizm nie zastał, aktywnie się regenerować i pewnie w początek sierpnia, koniec lipca zaczynamy powracać na wysokie obroty, żeby następny sezon zacząć z kopyta.
1: Jeszcze raz wielkie gratulacje, powodzenia, jeżeli chodzi o to, co przed Wami. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
2: Również dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: A była to rozmowa z Filipem Radochem, Kacprem Szkolmowskim i Kacprem Nowinowskim, zawodnikami Konińskiego Klubu Szermierczego, a także słyszeliśmy trenerów Tomasza i Tadeusza Pigułów. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu sportowego Sportowy Konin w Melo Radio. A teraz jeszcze słów kilka o tym, że umowa na remont Konińskiej Synagogi jest już podpisana. Więcej na ten temat mówi Aneta Wania z Konińskiego Magistratu.
3: Rusza modernizacja XIX-wiecznej Konińskiej Synagogi. Oferta złożona przez firmę na to zadanie to nieco ponad 14 milionów złotych. Rozpoczynamy pracę przy synagodze, gdzie powstanie docelowo Centrum Czterech Kultur. Firma będzie miała czas do 15 września 2028 roku na wywiązanie się z tego działania. Prace będą podzielone na dwa etapy. Najpierw mają być przeprowadzone prace projektowe i badawcze. Drugi etap to już są roboty budowlane, to między innymi naprawa fundamentów, renowacja elewacji, zabezpieczenie konstrukcji dachu budynku, wymiana pokrycia dachowego z blachy miedzianej, prace konserwatorskie przy polichromiach, remont gzymsów, renowacja sufitu i tynków zewnętrznych, odtworzenie posadzek, budowa platformy windowej. Uporządkowany również będzie teren wokół budynku, stare ogrodzenie zostanie odnowione, założone również zostaną nowe instalacje.
1: To była Aneta Wania z Konińskiego Magistratu i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Melo Radio na 99 6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami kolejna odsłona audycji Żywoty Nieświętych w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Oczywiście obowiązkowo obecny tutaj z nami dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski.
5: Witam Ciebie, witam Państwa.
1: Także badacz życiorysów, jak to ujęte jest w tytule naszej audycji, osób nieświętych, ale jednak takich, które pewne cechy świętości w sobie miały.
5: Myślę, że każde życie ludzkie ma pewne cechy świętości, bo rodzimy się przecież czyści jak łza i dopiero w czasie naszego żywota stajemy się albo jeszcze lepsi, albo trochę gorsi. Natomiast możemy powiedzieć spokojnie, że wszyscy jesteśmy częściowo święci i na pewno częściowo albo zdecydowanie nieświęci.
1: Ostatnie spotkania poświęciliśmy Barbarze Nowackiej. Dzisiaj na tapecie Jerzy Trenkler. Koniński, cukiernik, restaurator, ewangelik, potomek osadników holenderskich. To najpierw powiedzmy, jakie lata, jeżeli chodzi o żywot tej postaci.
5: To są lata krótko przed przed końcem XIX wieku i oczywiście jego życie do lat 80. trwało. Natomiast w samej osobie Jerzego Trenklera mamy tak naprawdę historię wielusetletnią, bo historię osadnictwa holenderskiego to przede wszystkim o tym musimy powiedzieć. Jak wiemy, te fale osadnicze były przynajmniej trzy, czyli XVI wiek, kiedy zapraszano Holendrów, mieszkańców Niderlandów w znacznej mierze wtedy właśnie w celu osuszania, melioracji gruntów. Później ten XVIII wiek po wojnach północnych, po falach epidemii, kiedy Holendrów, osadników ogólnie zapraszali też hierarchowie kościelni polscy i polscy magnaci, ale też szlachcice, którzy mieli duży areał ziemi do wykorzystania. No i koniec XVIII wieku to jeszcze w ramach tej samej fali, to znaczy w ramach trzeciej fali, to już jest osadnictwo, właściwie to byli koloniści, nie tyle osadnicy, sprowadzani przez na przykład Prusaków po to, aby kolonizować tu nasze tereny i germanizować się, co się wiadomo nie udało. I teraz mamy właśnie sobie taką miejscowość jak Władysławów. Tam powstaje największe skupisko osadników holenderskich, głównie tkaczy, i tam powstaje pierwsza

0: i obecna do czasów II wojny światowej najstarsza parafia ewangelicko-augsburska.
1: Konkretnie we Władysławowie w mieście.
0: Tak, konkretnie we Władysławowie w mieście. Kościół stoi do dzisiaj. W kościele mieści się ośrodek kultury w tym momencie, więc, ale też opowiada on historię tego miejsca, kiedy było kościołem, więc warto pojechać, wejść, zobaczyć. Tam w pewnym momencie, po kilku pokoleniach, które żyły, pracowały w Władysławowie, rodzi się właśnie Jerzy Trenkler, który w pewnym momencie też chce spróbować czegoś nowego. Podkactwo może niekoniecznie, bednarstwo, którym się trudnili jego przodkowie, też niekoniecznie, a poza tym we Władysławowie już jest bardzo dużo ludzi w tamtym czasie, w związku z czym Jerzy postanawia wyjechać z Władysławowa i nie szuka daleko, bo trafia do Konina. Tutaj wybrał sobie pannę z zegarmistrzowskiego domu, bo była to Olga z domu Fulmer, córka Karola Ferdynanda Fulmera, konińskiego zegarmistrza, więc też nie byle kogo. Też ewangelika, luteranina. I z tą Olgą Fulmer żeni się Jerzy Trenkler i już jako państwo Trenklerowie postanawiają rozpocząć jakąś działalność tutaj w Koninie. Początkowo oczywiście też z uwagi na skromne zasoby materialne muszą wynajmować mieszkanie, muszą wynajmować też pierwszy swój cukierniczy warsztat i wynajmują od rodziny Ancerów. To była żydowska rodzina Ancerów. Ancer senior trudnił się między innymi handlem końmi. I u niego, jak opowiadała mi wnuczka Jerzego Trenklera, Joanna, u niego Jerzy i Olga wynajmują pierwszy lokal. Oczywiście interes idzie bardzo dobrze.
1: Zresztą skąd w ogóle pomysł na cukiernictwo?
0: Tego nie wiemy, skąd pomysł na cukiernictwo. Być może chodziło o to, że rzeczywiście tego cukiernictwa w Koninie brakowało i to była, i to była ta iskra, która, ta myśl, która spowodowała, że Jerzy Trenkler poszedł w tym kierunku, ale też z czasem rozwija tę cukiernię. Cukiernia sama w sobie też najprawdopodobniej nie przynosiła aż takich dochodów, bo w budynku, w którym dzisiaj
1: właśnie
0: W budynku, w którym mieści się dzisiaj Wydział Spraw Obywatelskich, tam funkcjonowała cukiernia, tam funkcjonowała restauracja, bo Jerzy Trenkler prowadził restaurację, a na piętrze od strony podwórza był gościniec, był hotel, więc to było takie, można powiedzieć, na dzisiejsze standardy to trzy w jednym, bo był hotel, cukiernia i restauracja. I te cukiernie Trenklerowie prowadzili do wybuchu II wojny światowej i w czasie II wojny światowej. W międzyczasie dochowują się dwójki dzieci, chłopca i dziewczynki, i cała rodzina żyje w miarę dostatnio w Koninie, zatrudnia też kilka osób, ale wybucha II wojna światowa i niestety Trenklerowie jako ewangelicy, jako potomkowie niemieckich rodzin zostają tak naprawdę postawieni przed faktem dokonanym. Muszą podpisać Volkslistę. Nakazuje im to gestapo, który odwiedza kilka razy Jerzego Trenklera i namawia go, a wiemy doskonale, jak wyglądało namawianie przez gestapo. To nie były grzeczne prośby, raczej groźby. Im dalej Trenkler, im dłużej się opierał, tym były bardziej intensywne. W związku z czym doszło do takiej sytuacji, do której być może dochodziło w wielu miejscach w kraju w tamtym czasie. Jerzy Trenkler zgromadził swoich pracowników i powiedział, że no właściwie to gestapo mu nakazuje podpisanie tej Volkslisty, ponieważ zaczynają mu grozić. No i on za bardzo nie wie, co ma zrobić, bo absolutnie nie chciałby tego robić, ale trochę nie ma wyjścia. I wtedy z pomocą przyszli mu sami pracownicy, którzy stwierdzili, że jeżeli on tej Volkslisty nie podpisze i będzie się upierał, to najprawdopodobniej zabiorą mu cukiernię, jego wyślą gdzieś do obozu, a ludzi też wyślą na roboty przymusowe gdzieś daleko w Rzesze albo tutaj w kraju, ale no będą musieli wyjechać z Konina. A jeżeli on podpisze tę Volkslistę, no to oni zostaną u niego jako jego pracownicy, bo będą mu ci pracownicy potrzebni. No i faktycznie tak się stało, że że Trendler podpisał

0: Pisał Volkslistę, ale przez całą wojnę nie uczynił nikomu niczego złego, wręcz odwrotnie, pomagał ludziom, a jego słodycze, bo głównie cukiernia słynęła z marcepanów i jeden z Koninian, już dzisiaj bardzo sędziwy pan, Waldemar Kozicki, zapamiętał głównie świnki, różowe świnki z marcepanu u Trenklera, ale też zapamiętał taki obrazek, że Trenkler sam ten marcepan robił, siada właśnie od strony podwórza na stopniach z glinianym naczyniem, z taką a la makutrą, bo te migdały trzeba było ugnieść, utrzeć na masę i Trenkler podobno własnoręcznie te marcepanowe świnki robił i to był taki przysmak, bo pan Waldemar zapamiętał, że zawsze kiedy wchodził do cukierni Trenklera, to musiał tę świnkę sobie kupić albo musiała mu mama kupić. Więc to był taki trochę znak rozpoznawczy. Kiedyś marcepan w ogóle był dość rozpowszechniony. Można go było kupić w każdej cukierni. Dzisiaj pewnie też, ale już nie w takich ilościach zapewne jak wówczas. To było też wtedy jedno z dość pożywnych źródeł witamin i składników odżywczych, których ludzie potrzebowali. Druga wojna światowa upływa Trenklerom właśnie w Koninie i 45 rok nadchodzi. Jerzy Trenkler zostaje przez ówczesne władze aresztowany jako Niemiec, jako ten, który podpisał Volkslistę. I właściwie znajduje się w więzieniu i tutaj pojawia się na scenie syn Ancerów, tych właścicieli, od których Trenklerowie wynajmowali pierwszy lokal i mieszkanie w Koninie. Julius Ancer, jak pisze w swoich wspomnieniach, wrócił do Konina, bo udało mu się przeżyć wojnę i pierwsze co, to spotkał ówczesnego jakby burmistrza Konina, który wcześniej był woźnym przed wojną i po pierwsze ten burmistrz przywitał go: Ancer, to ty żyjesz? W ogóle, bo sądził, że zginął. No ten mówi, że tak, żyje. No nieważne, mówi, to choć będziesz świadczył przeciwko Trenklerowi. A Ancer wspomina, ale dlaczego miałbym przeciwko niemu świadczyć? Przecież on nikomu niczego złego nie zrobił. Tamten miał powiedzieć wtedy, że ale jest Niemcem i zginie jako Niemiec. Więc jakby zaocznie został wydany na niego wyrok śmierci, natomiast dzięki Ancerowi między innymi i pracownikom cukierni, restauracji, hotelu, Trenkler został oczyszczony, właściwie oczyszczony. No nie było żadnych zarzutów, bo on nie, oprócz tego, że podpisał Volkslistę, nie uczynił niczego złego ludziom. Więc rzeczywiście oczyszczono go, można tak powiedzieć, z zarzutów, czy też zrehabilitowano, jak to się wtedy nazywało, i wyszedł na wolność. Rodzina wyjechała z Konina finalnie. Przez pewien czas Trenklerowie mieszkali w Toruniu, ale co ciekawe, przez dłuższy czas, i to wspomina wnuczka Joanna, i ma fantastyczne zdjęcia dziadka z czasów, kiedy Jerzy Trenkler był kustoszem kościółka Wang w Karpaczu.
1: Byłem w tym roku.
0: Tak, warto pojechać w ogóle, zobaczyć. Oprócz kościoła odwiedzić też grób Tadeusza Różewicza na cmentarzu przykościelnym, ale właśnie to jest taki, można powiedzieć, koniński element historii.
1: Byłem i nie wiedziałem o tym.
0: A właśnie, a dziś myślę, że ludzie z Konina, ale też z Władysławowa, którzy będą podróżować do Karpacza i będą odwiedzać kościółek Wang, mogą pomyśleć o tym, że tam przez ładnych parę lat tym kościołem opiekował się właśnie Jerzy Trenkler. Z kolei też warto wspomnieć, że bratem Jerzego był Ryszard Trenkler, ksiądz Ryszard Trenkler, superintendent kościoła ewangelicko-augsburskiego, czyli biskup, ale też powojenny administrator parafii w Koninie właśnie. To on w 1948 roku odprawił pierwsze nabożeństwo w kościele ewangelickim po zakończeniu II wojny światowej, kiedy kościół mógł być uruchomiony na nowo, odremontowany i on w listopadzie, więc minęła już rocznica, w listopadzie 1948 roku ksiądz Ryszard Trenkler odprawił mszę mszę, przepraszam, odprawił nabożeństwo w kościele ewangelickim. Żona Jerzego Trenklera, Olga Fulmer, została pochowana w Koninie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w grobie swoich rodziców, więc jak wchodzimy, to po prawej stronie zaraz możemy zobaczyć grób rodziny Fulmerów i Trenklerów. Sam Jerzy został pochowany w Niemczech, dokąd wyjechał po śmierci żony. No, tam go zabrały dzieci. Rzeczywiście lata powojenne, lata PRL-u, to nie był dobry czas dla polskich ewangelików. Historia Jerzego Trenklera pokazuje też pewne zawiłości i II wojny światowej, tego, z czym zmagali się ewangelicy, zwłaszcza ci, którzy byli świadomi niemieckich korzeni, a nie mieli ochoty identyfikować się z narodem niemieckim ówczesnym. No niestety, jak widzimy na przykładzie, nawet jeżeli chcieli być fair w stosunku do narodu polskiego i do swoich współpracowników, to ten 45 rok i lata powojenne były dla nich bardzo trudne. Ale historia, myślę, Jerzego Trenklera finalnie w jakiś sposób kończy się, może nie happy endem, ale no, nie skończyła się przynajmniej tragicznie.
2: Bardzo dziękuję. Dajman Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Za nami kolejny odcinek audycji Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dziękuję, kłaniam się, Mateusz Krzesiński.
0: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. Kulinarniefit.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
10: Polskone Porta Dere Ercado. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
11: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Konin na 99,6 FM.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
16: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Zaczynamy audycję Młodzieżowy Konin. Dzisiaj o harcerstwie porozmawiamy. Konińskim oczywiście jest w naszym studio harcerka Jagoda Pigulska. Cześć, czuwaj.
17: Czuwaj, cześć, dzień dobry.
16: No i jeszcze jest jeden harcerz w studio, bo to ja. Także stąd się znamy właśnie z harcerstwa, więc to tak troszeczkę będzie rozmowa dziennikarza z harcerką, ale też tak naprawdę harcerza z harcerką. Pogadamy o tym, jak to w Koninie wygląda, ale najpierw kilka słów może o tym, jak to ogółem wygląda, bo cały czas chyba właśnie, to powiedz, czy tak jest, gdzieś pokutuje taki stereotyp, że ten harcerz, że w tym mundurku, że biega po lesie, że pali tam ogniska i w zasadzie śpi w namiocie.
17: No i jeszcze szyszki, wiadomo, stereotypowo tak. Kończąc. A tak w zasadzie harcerstwo to organizacja młodych dla młodych przyjaciół. Przede wszystkim jest to miejsce, w którym i w Koninie, i ogólnie staramy się pokazać dzieciom możliwość tego samorozwoju, który jest wszechstronny. W naszej organizacji nie skupiamy się tylko właśnie na tych podstawach typu las, szyszki, ogniska i musztra. Chcemy pokazać dziecku, że potrafimy też, a bardziej staramy się pokazać, nie wiem, część artystyczną, tą część bardziej angażującą też edukacyjnie i chcemy pokazać, że mogą właśnie w organizacji znaleźć swoje miejsce. Nie tylko dlatego, że lubią śpiewać, czy nie wiem, lubią jedną rzecz określoną, tylko właśnie ten wszechstronny rozwój. Chcemy wesprzeć go w tym działaniu, o czym mówi misja ZHP i dajemy mu taką szansę na ten rozwój.
16: Jak w ogóle dzisiaj harcerstwo funkcjonuje w erze ekranów, tabletów, różnych platform społecznościowych i tak dalej, i tak dalej? No bo ja pamiętam, że był taki moment, kiedy ja działałem w harcerstwie i pojawiły się te komputery, tak powszechnie po prostu komputer zaczął występować w każdym domu. To był taki mały kryzys, bo dzieci faktycznie przylgnęły do tych komputerów i na zbiórki nie chodziły, ale potem po iluś tam latach zwrot był w drugą stronę, tak jakby dzieci, to harcerstwo, które kiedyś było oczywiste, a technologia była nowa, to stało się na odwrót, że technologia była oczywista, harcerstwo było czymś nietuzinkowym i zaczęło się pojawiać więcej dzieci na zbiórkach.
17: Wydaje mi się, że nadal jest gdzieś ten stereotyp, że dziecko zostanie w domu i będzie siedzieć przed tym telefonem, tabletem, komputerem, ale to harcerstwo da mu tą szansę właśnie tego, że zostawi ten tablet, nie będzie o tym myśleć. Tak głównie jeśli chodzi mi o zostawienie tabletu, myślę sobie o obozie. Jeśli jedziemy na obóz, po prostu dziecko, czasami rodzice przed wyjazdem pyta się, czy dziecko będzie miało telefon. Odpowiadamy, że będzie miało w określonych godzinach, w ciszy poobiedniej, czy jakby ustali wychowawca. Ale będzie też ten moment, w którym to dziecko po prostu zapomni, że ten telefon ma. Że ma ten dostęp, bo po prostu staramy się tak angażować dziecko w każde działanie, żeby po prostu unikać tego. Wiadomo, czasami ten telefon ułatwia, typu aplikacje. Są to, nie wiem, no, ta podstawowa aplikacja, o której na pewno każdy harcerz teraz myśli, jest to HardZap.
16: Tak, ja tutaj wejdę ci w słowo, bo pamiętam, że jak ja przygotowywałem zbiórki 20 ponad lat temu, no to na przykład jak uczyliśmy się nowej piosenki, to ja musiałem wydrukować kserówkę dla każdego z tekstem, tak? Mhm. A dzisiaj harcerz odpali HardZapa, tam ma śpiewnik i ma wszystkie piosenki świata.
17: To jest prawda, choć ja na przykład staram się pielęgnować tradycję śpiewnika, więc i tak drukuję dzieciom, ale czasami jak na przykład ktoś powie, że chciałby zaśpiewać taką piosenkę na zbiórce, a nie mam tekstu przygotowanego, no to mówię właśnie, wy wyciągnijcie HardZapa i no, nawet nie, że telefon, tylko od razu mówimy, dajemy to rozwiązanie, jest to HardZap, jest to świetna aplikacja pod względem tego, że jest łatwy dostęp, jest prosta, mamy tam nie tylko piosenki, o których powiedziałeś, tylko mamy też dostęp do sprawności, do stopni, mamy czasami zwykłe takie motto, bo w ogóle wchodząc na aplikację wyświetla nam się jakieś hasło, które na samym początku wita nas i opowiada, za każdym razem jest to inne hasło, cytat albo właśnie jakieś słowa kogoś, kto jest związany w jakiś sposób z harcerstwem i to jest takie przywitanie tego, że wchodzimy na tą aplikację i już możesz poczuć się tym harcerzem, przypomnieć sobie jakaś jedna z wartości harcerstwa i właśnie ten telefon wyciągnąć i gdzieś tam tą piosenkę sobie znaleźć, czy wyszukać jak mamy zdobyć jakąś sprawność czy stopień, ale czy na zbiórkach używamy i pielęgnujemy? Wydaje mi się, że zostawiamy laptop, tablet w domu, bierzemy ewentualnie ten telefon, no nawet do zwykłego kontaktu, do zrobienia zdjęcia. Ułatwia nam projektor, laptop, to wiadomo, to tego używamy, ale używa tego kadra, nie dzieci. Dzieci wydaje mi się, że zapominają na zbiórkach o telefonie i tablecie.
16: No i dobrze, a jak wygląda takie wasze działanie na co dzień?
17: Na co dzień harcerstwo, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie spotkanie, nazywamy to zbiórkami, odbywają się tak przeważnie raz w tygodniu, w określonym miejscu, w określonym czasie, zazwyczaj u nas w Koninie akurat, działamy w szkołach, przy szkołach, albo przy, jeśli jest to coś wokół, typu Wilczyn, Krzymów, Golina. Zdarza się, że te zbiórki są prowadzone na przykład w domach kultury, ale i tak najbardziej popularne są szkoły i wtedy to, tak jak w Koninie, mamy mnóstwo drużyn harcerskich, które po prostu składają się z dzieci z danej szkoły i wtedy działamy środowiskami lub szczepami.
16: Bo dodajmy to, że Chówiec Konin to teren powiatu konińskiego i powiatu słupeckiego.
17: Prawda, zgadzam się z tym w
16: 100%. I co się dzieje na tych zbiórkach takiego? Czym to się różni od, nie wiem, lekcji, innych spotkań?
17: Nie uczymy się na zbiórkach rzeczy, które są gdzieś zapisane w książkach, że musimy od A do Z zrobić jakiś program, tylko program, który wymyśli wychowawca. Ja jako wychowawca powiem szczerze, że patrzę po prostu z tygodnia na tydzień na potrzebę dzieci. Jeśli czuję, że są przemęczone, nie wiem, zadaniami z mapą, to zrobię coś kreatywnego i pośpiewamy na kolejnej zbiórce, ale przypomnę w trakcie tego śpiewania na przykład o obrzędowości, gdzieś tam zawsze element harcerstwa w to wkręcę. Nie chcemy uczyć dzieci właśnie tego, co jest oczywiste. Chcemy pokazać im możliwość rozwoju wszechstronnego, o którym mówiłam na samym początku, ale tak na zbiórkach, luźno mówiąc, śpiewamy, tańczymy, uczymy się musztry, uczymy się rysowania, malowania, rzeczy kreatywnych, lepienia z gliny, robimy bransoletki z muliny, co jest też popularne, no ale uczymy się też podstawowych rzeczy, takich jak rozpalenie ogniska, czy nie wiem, zwykły, teraz nieczęsty kontakt z mapą czy z busolą. Patrząc na to, co robimy na zbiórkach, musimy też patrzeć na kategorię wieku dziecka, ponieważ mamy, harcerstwo dzieli się na 4 metodyki wiekowe główne. Są to zuchy, harcerze, starszoharcerze, wędrownicy. No i później już są instruktorzy i starszyzna, o których też oczywiście pamiętamy i oni też się rozwijają w swój sposób. Ale dziś skupiamy się na dzieciach, więc dla nich są przygotowywane regularne zbiórki, podczas których uczymy się różnych umiejętności rozwojowych dziecka.
16: Tak. I kompetencje miękkie również, jest szansa na to, aby je w takim zupełnie młodym wieku nabywać, bo harcerze pracują w grupach, w zespołach, dzielą się zadaniami, wybierają sobie lidera, no tak jakby już w takiej, powiedzmy, formie mini wykonywali projekt taki, z jakimi pracuje się w firmach, w korporacjach.
17: Tak, jeśli tutaj mówisz o tym podziale, w Zuchach dzielimy dzieciaki na szóstki i tam właśnie drużynowy lub grupa wybiera szóstkowego, czyli osobę, która już od tak młodego wieku będzie uczyć się tych właśnie kompetencji liderskich, bo nawet czasami zwykłe napisanie SMS-a, pamiętajcie, że jest zbiórka, to już jest zadanie dziecka, które uczy go w jakimś stopniu jakiejś odpowiedzialności. U harcerzy, starszych harcerzy, wędrowników wygląda to trochę inaczej, bo już zastępowy ma powierzaną trochę większą misję. Takie nasze zadanie, czyli na przykład zrobienie jakiejś zbiórki zastępów, jest to już coś, co od zastępowego musi wyjść inicjatywa zrobienia, bo drużynowy mu nie powie, napisz tego SMS-a, zrób zbiórkę, tylko właśnie to zastępowy przychodzi do drużynowego i mówi, chciałbym to zrobić, druhna mi pomoże. No i druhna oczywiście mówi, tak, dajesz, zrobimy to.
16: Okej, zbiórki, oprócz tego biwaki w trakcie roku szkolnego mogą być także zimą, one wtedy nie są w plenerze, w namiocie, a śpimy w szkole. No i obozy harcerskie, to na co cały rok każdy harcerz, każda harcerka czeka. Wyjątkowy moment w życiu harcerza, drużyny. Czym różni się obóz harcerski od kolonii takiej zwykłej?
17: Różni się tym, że przede wszystkim myślimy o obozie harcerskim, myślimy o lesie, o namiotach, o górach, morzu i uczymy się tam trochę takiego przetrwania mimo wszystko, mimo tego, że akurat my, Chówiec Konin, mamy swoją bazę w Pobierowie, która jest bardzo dobrą bazą, taka autopromocja, zapraszamy serdecznie, to musimy nauczyć dziecko tego, że jednak mamusia nie wypierze przez 2 tygodnie prania, nie umyje talerza, bo dziecko po posiłku samodzielnie idzie umyć menaż. Idzie umyć też sztućce, kubek. Jeśli sobie nie umyje, kolejny posiłek zje na brudnym, bo nikt za niego tego nie zrobi. Czyli musi się nauczyć tego, że zjadłem, muszę umyć i dopiero pójdę do namiotu odpocząć. Uczymy się tego, że mamy harmonogram działania, czyli wstajemy codziennie, systematycznie, robimy rozgrzewkę, idziemy, nie wiem, na śniadanie, idziemy się umyć i mamy określony czas na określone działanie. Jeśli tego nie zdążymy zrobić, coś nam przepadnie, bo stracimy na przykład blok zadania. Uczymy się rzeczy... Wydaje mi się, że bardziej survivalowych, bo mamy na obozie taki moment, w którym właśnie jesteśmy w lesie, jesteśmy w górach, możemy się przejść, możemy odpalić ognisko w bezpiecznym miejscu i pokazać dzieciom tego, czego nie możemy pokazać na przykład w mieście czasami. A czym się różni od takiej kolonii?
16: Ja myślę, że pierwsza rzecz tutaj podpowiem, bo byłem też na koloniach, program. Na kolonii często idziemy na plażę, idziemy na miasto, może coś tam wieczorem, jakieś wybory misk kolonii i w zasadzie wszystko. A na obozie harcerskim to jest wszystko bardzo dokładnie dopracowane, dopięte na ostatni guzik i zrobione tak, żeby zajęcia były prawie cały czas, przygotowane zajęcia.
17: Tak, bo obóz nasz harcerski dzieli się w zasadzie na 3 główne bloki i no to nie jest coś takiego, że jedziemy na przykład my do Pobierowa i tam zastanawiamy się z kadrą, co robimy, tylko no ja na przykład już 2 miesiące temu mamy maj, a ja już od 2 miesięcy mam gotowy program obozu i tylko czekam na zatwierdzenie i możemy jechać do Pobierowa, a w sumie to jeszcze zaplanować dokładnie krok po kroku każde zajęcie, które będziemy robić, no bo właśnie tak jak mówiliśmy w nawiązaniu do telefonów, chcemy pokazać dziecku, że nie ma tego czasu na telefon i w ogóle może go zostawić w Koninie.
16: Tak, ja miałem taką sytuację, byłem komendantem obozu ostatni raz 4 lata temu i mieliśmy kontrolę z kuratorium i pani przeglądała dokumenty, to nieskromnie powiem, że była na tyle zachwycona, że mówiła, że z chęcią by to wzięła, żeby na innych koloniach pokazywać, jak to dobrze zrobić, żeby taki program był ciekawy, no i cała ta dokumentacja poprawnie przygotowana.
17: Wydaje mi się, że my po prostu też w organizacji stawiamy duży nacisk na to, że zwykła kolonia i zwykły wychowawca na zwykłej kolonii nieharcerskiej nie jest po prostu na to przygotowany. Jadą osoby czasami nawet z marszu wzięte po prostu
16: po jakichś kursach internetowych.
17: Tak, i po prostu myślą, że lubią pracę z dziećmi, więc dadzą radę. Nie mówię, że nie dadzą, bo na pewno będzie to świetna robota, ale my po prostu jesteśmy przygotowani, tak jak właśnie u nas w Koninie, przed obozem w przyszłym miesiącu, nie, za tydzień w zasadzie, będziemy mieli byli instruktaż HAL, czyli młodzi drużynowi, którzy już byli drużynowymi.
16: HAL to harcerska akcja letnia.
17: A tak, dzięki Zorka. Będą mogli sobie przypomnieć wszystkie umiejętności właśnie, jak wypisać dzienniczki, jak napisać dobry konspekt, jak po prostu zadbać o to bezpieczeństwo dziecka, więc my przygotowujemy jako organizacja wychowawców i wspieramy ich w tym, żeby po prostu jak najlepiej i jak najdokładniej byli przygotowani do tej opieki nad dziećmi, bo bądźmy szczerzy, 2 tygodnie w lesie, 24 godziny na dobę bez rodzica jest wyzwaniem dla każdego z nas, nawet dla wychowawcy, który był 10 razy na harcerskiej akcji letniej. Jest to wyzwanie, ale my chcemy jak najbardziej pomóc i jako komenda, i jako w ogóle organizacja chcemy pomóc wychowawcom w tym, żeby przyszło im to jak najłatwiej.
16: No i na koniec powiedzmy, ktoś chce zostać harcerzem, usłyszał nas, stwierdził, że fajnie to wszystko zabrzmiało, może chce zostać harcerzem, może chce, żeby jego dziecko zostało harcerzem. Jakie podjąć ku temu kroki w Koninie?
17: W pierwszym kroku sprawdźcie w ogóle na korytarzach w waszej szkole, czy nie macie plakatu, bo często tak jest i w Koninie 90% szkół ma drużynę harcerską, o której może nie wiesz. Zobaczcie, czy nie ma. Jeśli nie zobaczycie takiej informacji, wejdźcie na profil Chówca na Facebooku, na Instagramie, napiszcie do nas. Możecie też śmiało przyjść do naszego Chówca, który mieści się na ulicy Harcerskiej 4. Jest to przy szkole podstawowej numer 3 w Koninie na 5. osiedlu. Przyjdźcie tam, zawsze ktoś jest od 8 do 16, od poniedziałku do piątku i na pewno udzieli wam informacji. Sprawdźcie profile na Facebooku, mamy też stronę internetową, na której jest zakładka, w której znajdziecie państwo lub wy, kochani przyszli harcerze i zuchy. Możecie zobaczyć po prostu szkołę działania, miejsce działania, środowisko, w którym będzie napisane, kiedy jest zbiórka, o której godzinie, co zabrać. Na pierwszą zbiórkę zabierzcie tylko uśmiech i na pewno resztę pokierujemy was. Będziecie musieli wypełnić zgodę na przynależność i wtedy już będziecie zaczynać swoją próbę na zucha lub harcerza.
16: Jagoda Pigulska, instruktorka Chówca ZHP Konin, harcerka. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
17: Dziękuję, bardzo mi miło i zapraszam was serdecznie do harcerstwa. Odkryjmy razem kolejną przygodę.
16: Ja także polecam. Dziękuję za dziś. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia i czuwaj.
15: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
16: Mateusz Krzesiński, czas na audycję Kulturalny tygodnik w Meloradiu. Dzisiaj odwiedzamy Konińską Wieżę Ciśnień, Centrum Kultury i Sztuki. Jak wiemy, wiele się tam ostatnio zmieniło. Wieża przeszła remont gruntowny, ale też pojawiły się nowe funkcjonalności tego miejsca, nowe przestrzenie i jedną z nich jest pracownia Popo, której artystycznie swój wolny czas spędza młodzież z naszego miasta i nie tylko. Byliśmy tam na jednych zajęciach i na początku rozmawialiśmy z instruktorem, który te zajęcia prowadził, Mateuszem Dryjerem. Posłuchajmy. Jesteśmy w zupełnie nowym kulturalnym miejscu. Konińska Wieża Ciśnień po remoncie to już nie tylko sala wystawiennicza, to także kilka nowych zupełnie pomieszczeń, między innymi pracownia Popo. Co to takiego? Dlaczego Popo?
4: Pracownia Popo powstała z tego względu, by... Znaczy tak, sama nazwa nawiązuje do zajęć popołudniowych, stąd to Popo w zasadzie. Czy do spopularyzowania może sztuki, też gdzieś taka jest konotacja, można sobie taką nawet wycieczkę słowną zrobić i myślową, więc mam tutaj takie zadanie, żeby przedstawiać właśnie młodym osobom, młodym zaangażowanym właśnie w sztukę, różne dziedziny sztuki, działania kreatywne, tak by mogli to poznać od podstaw, zobaczyć czym jest tak jak dzisiaj na przykład sztuka kolażu.
16: Chętnych nie brakuje, ja tam tak staram się podglądać was gdzieś na Facebooku, to zawsze jest tu sporo młodzieży, każdego tygodnia.
4: Tak, no mamy taką stałą grupę, 12 osób, także no spotykamy się co tydzień i co tydzień tutaj staram się przedstawić sylwetki znanych artystów, uznanych, tak by tutaj młode osoby, które może nie miały styczności ze sztuką, mogły poznać właśnie takich wybitnych artystów, którzy mieli wpływ na to, co dzieje się w sztuce i aktualnie, i wcześniej. No, aktualnie właśnie dzisiaj nawiązujemy do sztuki kolażu, gdzie omawiamy, najpierw właśnie zrobiłem krótki wykład tutaj dzieciakom, młodzieży na temat jej twórczości, na temat tego, jaki miała wpływ na dalszy rozwój właśnie sztuki. Ona była, Hanna Hoch dokładnie, była pionierką kolażu. Należała do grupy dadaistów właśnie berlińskiej i w zasadzie od niej się to zaczęło. Ona zaczęła wycinać gazety i tworzyć z nich kolaże. Bardzo często nawiązywać do polityki, do ówczesnego świata. Często krytykowała to, co widziała, ponieważ była też feministką. Też krytykowała patriarchat ówczesny i wydaje mi się, że właśnie jej głos był dosyć istotny i silny w tej dziedzinie sztuk wizualnych. Ponieważ jako pierwsza z kobiet, tak można powiedzieć, dosyć intensywnie zaznaczała tą różnicę światopoglądową między kobietami, a między mężczyznami. No i wychodziło jej to naprawdę świetnie.
16: To jest twój taki autorski pomysł na te zajęcia.
4: Tak, tak. Pomysł polega na tym właśnie, że pokazuję tutaj te sylwetki tych znanych twórców. Odnosimy się do tego, co oni tworzyli. No i staramy się poniekąd naśladować tą twórczość. No ale przy tym się bawiąc, właśnie eksperymentując, żeby to była nauka poprzez zabawę tak naprawdę.
16: To, co dzisiaj młodzież dostała, na czym pracuje, to są właśnie rzeczy, które pozostawiła po sobie Hanna Hoch?
4: Tak, to są właśnie dokładnie jej prace, jej dzieła. Można powiedzieć, że robimy taką małą dekonstrukcję jej twórczości. No i młodzież teraz sobie na podstawie jej właśnie prac tworzy swoje takie swoiste komentarze, czy swoje kompozycje do tego, co się dowiedzieli na jej temat, do tego, co chcą wyrazić, co chcą pokazać, tworząc nowe kompozycje.
16: Czyli dzisiaj głównie na nożyczki w ruch i klej.
4: Nożyczki, klej, tak, ale zachęcam też, tu będziemy mogli farby użyć, jeżeli ktoś będzie chciał. Zaraz tu wystawimy różne kolory, farby, pędzle, więc będą łączyć to medium właśnie sztuki kolażu właśnie z malarstwem. Myślę, że nie ograniczamy się do niczego.
16: Czy to jest już tutaj zamknięta grupa, bo powiedziałeś, że w miarę stała, czy ktoś, kto nas usłyszy, może jeszcze przyjść, zapisać się i wziąć udział w zajęciach?
4: Są dwie osoby, które właśnie tak się pojawiają i znikają, takie można powiedzieć dochodzące, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś by tak był na stałe chętny, to jak najbardziej myślę, że jeszcze miejsce się znajdzie. Można się zapisać tam na stronie, zobaczyć CKIS-u, gdzie można tego zapisu dokonać.
16: A powiedzmy w takim razie, bo dzisiaj kolaż na tapecie, co było wcześniej, może zdradźmy też trochę tajemnicę, co do wakacji może się pojawić.
4: Okej, znaczy tak, tu do wakacji na pewno zrobimy coś większego i to też pozostanie w ogóle w naszym mieście, bo zrobimy mural. Także tutaj cała nasza grupa będzie zaangażowana w zaprojektowanie, a potem stworzenie właśnie takiego wielkoformatowego malunku na mieście. No, będziemy to robić, myślę, że na ulicy, więc spokojnie będzie można podejść, zobaczyć, jak my to sobie działamy, co robimy. A wcześniej co robiliśmy?
16: A w jakim to będzie miejscu?
4: Znaczy, mam dwie lokalizacje, no na razie jest to do dogadania, że tak powiem, do uzgodnienia wszystko. Będziemy zaczynać w czerwcu już, także myślę, że pod koniec czerwca już to dzieło się pojawi w naszym mieście, na ścianach.
16: Nie mówimy na razie gdzie.
4: Na razie nie mówimy, będzie niespodzianka, no. A wcześniej tak, no wcześniej też nawiązywaliśmy do twórczości Jean-Michela Basquiata, nawiązywaliśmy do twórczości Andy'ego Warhola, nawiązywaliśmy do twórczości Magritte'a, więc robiliśmy, można powiedzieć, taką tutaj manufakturę na ostatnich właśnie zajęciach odbitek. Co prawda nie mieliśmy si to druku, tak jak to Warhol po prostu odbijał te swoje ikoniczne twarze, ale my tutaj za pomocą też szablonów zrobiliśmy sobie taką dosyć dużą manufakturę i ponad 100 takich prac, żeśmy sobie tutaj w ciągu 3 godzin wykonali. Wcześniej na przykład w nawiązaniu do surrealizmu, właśnie do prac René Magritte'a. Użyliśmy też sztucznej inteligencji, która nam za pomocą promptów też pomogła wyobrazić sobie na przykład jakieś tam nowe rozwiązania surrealistyczne. Dzieciaki i młodzież tutaj mogła najpierw za pomocą promptów po prostu też jakąś taką dekonstrukcję stworzyć tych jego prac, jego malarstwa, i zainspirowane właśnie tym, co tam powstało, malowali swoje płótna, swoje obrazy, także akurat poświęciliśmy na to dwa zajęcia. Dwa tygodnie, więc no, wyszła fajna z tego kolekcja właśnie prac malarskich.
16: I zajęcia z tobą będą do pewnego czasu, potem tak wchodzi jakiś inny instruktor, zdaje się.
4: Tak, dokładnie. No my kończymy właśnie w czerwcu, zakończymy te działania właśnie muralem i dzieciaki będą mogły na podstawie tych zebranych doświadczeń właśnie stworzyć mural, a później wchodzi następna osoba, myślę, że też znana tutaj w konińskim środowisku z tworzenia digital artu, Jakub Kwiatkowski, także on też myślę, że tutaj fajne nam rzeczy zaproponuje.
16: Okay. Czyli bardziej sztuka, tak? Cyfrowa grafika?
4: Tak, cyfrowa grafika. No ale wiem, że on tam łączy bardzo fajnie, więc myślę, że będzie równie ciekawie.
16: To był Mateusz Dreyer, instruktor w pracowni Popa w Konińskiej Wieży Ciśnień. A teraz czas na młodzież, którą spotkaliśmy pracującą właśnie artystycznie w Wieży Ciśnień w pracowni Popo. Rozmawiała z uczestnikami tych zajęć Antonina Walczak.
17: Skąd w ogóle pojawił się u ciebie taki pomysł, żeby zapisać się na takie zajęcia?
7: No to zasadniczo
16: Wiktor.
7: Dowiedziałem się od wychowawczyni w szkole i ona mnie tak trochę zachęciła i uznałem, że spróbuję.
17: Wcześniej już byłeś jakoś związany ze sztuką? Pasjonowałeś się tym, zanim zapisałeś się na te zajęcia?
7: Absolutnie nie.
17: Także tutaj wszystko się rozpoczęło, tak?
7: Zasadniczo tak. Względnie nie miałem żadnej jakiejś większej styczności ze sztuką wcześniej.
17: Ale te zajęcia tak sprawiły, że otworzyłeś się na tę sztukę? Faktycznie zaczęła cię ona bardziej interesować?
7: Ewidentnie jest to znacznie ciekawsze, jeżeli się wie coś więcej w tą stronę, i tak zacząłem się w jakiś sposób interesować. Nie jest to może jeszcze moja jakaś pasja, ale na pewno jest to temat, do którego zaczynam wracać powoli, tak?
17: Czyli planujesz zostać i dalej działać w tę stronę?
7: Myślę, że na pewno spróbuję.
17: Skąd w ogóle pomysł, żeby zapisać się na zajęcia?
13: No, czas od czasu patrzę na wydarzenia w
16: Andriana,
13: Centrum Kultury Sztuki w Koninie, i zauważyłam, że tam jest taka możliwość. Oczywiście z początku nie chciałam pójść na tego tak mocno, ale potem dowiedziałam się, że to są, praktykują się moje koleżanki, i zdecydowałam się spróbować, wziąć pod uwagę, że miałam możliwość, bo nie zawsze miałam możliwość wrócić do domu po tych wszystkich wydarzeniach. Dlatego zdecydowałam się spróbować.
17: A byłaś wcześniej związana w jakiś sposób ze sztuką, czy też zaczynasz tak samo jak kolega dopiero od tych zajęć?
13: Ja się może nazwać się artystką z jednej strony, ale nigdy nie miałam jakby chodzenia na jakieś nauczania się tej sztuki w pewien sposób. Na przykład dzisiaj robimy te kolaże. Krótko mówiąc, kolaż to nie zawsze był jakby moja pasja. Ja bardziej jestem malarką. Maluję różne rzeczy, na przykład tydzień temu skończyłam jeden ze swoich obrazów, który by chciała zrobić serię obrazu. To jest dziewczyna ze złotymi włosami i kwiatkami. No nie wiem, nie ma obrazku, dlatego nie pokażę, ale...
17: Czyli te zajęcia pozwalają się otworzyć tak na trochę inne formy niż do tej pory praktykowałaś.
13: I też można z kimś pogadać, bo uważam, że na takie podobne zajęcia można chodzić nie tylko dlatego, żeby rozwijać swoją twórczość, ale i też, żeby znaleźć ludzi, z którymi można jakby podzielić się swoimi emocjami i pomysłami, i w taki sposób znaleźć nowe pomysły.
17: To tak samo zaczniemy może. Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się zapisać na takie zajęcia i skąd ten pomysł?
18: Znaczy, ja lubię bardzo takie kreatywne rzeczy.
16: Liliana.
18: Ja jestem taką duszą, która lubi po prostu rysować, malować, wycinać i takie tam rzeczy kreatywne robić. I po prostu spodobał mi się ten pomysł. Tak naprawdę to mama mi zaproponowała, żeby mnie zapisać na takie zajęcia. Także jestem naprawdę zadowolona.
17: Czyli byłaś poniekąd wcześniej już związana ze sztuką?
18: Znaczy, nie miałam takiej styczności, że chodziłam na zajęcia czy coś, ale bardzo lubiłam czy w domu rysować, czy malować.
17: A jak na ten moment czujesz się po kilku takich zajęciach? Czy czujesz się jakoś bardziej zainspirowana? Czy czujesz, że to jest to, co faktycznie chcesz robić i coś, co faktycznie cię pasjonuje?
18: Znaczy, jest to moja pasja, ale nie wiem, czy po prostu chciałabym się zawodowo tym zajmować w życiu, ale na pewno jest to poniekąd takie relaksujące i na pewno bym chciała właśnie uczestniczyć w takich dodatkowych zajęciach.
19: Czyli generalnie polecasz?
18: Tak, bardzo polecam. Bardzo fajnie, przyjemna atmosfera, dużo inspiracji, pan naprawdę bardzo miły.
19: Okej, okay, no to może która z dotychczasowych aktywności, które wykonałaś, najbardziej ci się spodobała? Możesz też mniej więcej powiedzieć, co do tej pory zrobiłaś?
18: Znaczy, robiliśmy różne kolaże, obrazy malowaliśmy. Co mi się najbardziej podobało? Aha, mi chyba się najbardziej podobała taka praca, którą robiłam z szablonem. Dużo takich wzorów tam dałam, także mi się bardzo ta praca podobała z szablonem właśnie.
19: A na dzisiaj jaki masz plan? Bo widzę, że jeszcze nie zdążyłaś nic dokleić, nic ustawić, ale jaki masz plan na dzisiejszy kolaż?
18: Znaczy, na razie wycinam, ale planuję zrobić takiego, że twarz mężczyzny z jakby oczami, znaczy z jednym okiem i ustami kobiety w sukience i różne takie w tle, takie kobiece rzeczy, i żeby po prostu przedstawić mężczyznę, który nigdy tak naprawdę nie miał styczności z takimi rzeczami, które robi kobieta, czyli gotowanie, zajmowanie się dziećmi, ale to oczywiście w tamtych czasach, nie?
19: Okej, okay, bardzo podoba mi się ten pomysł, dziękuję ci bardzo.
18: Dziękuję.
16: Z uczestnikami zajęć w pracowni Papa w Konickiej Wieży Ciśnień rozmawiała Antonina Walczak. I to wszystko w tym wydaniu audycji Kulturalny Tygodnik. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
15: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
16: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów. W tym wydaniu naszej audycji zajrzymy do Kazimierza Biskupiego. Tam m.in. ogródki zimowe, salę gimnastyczną, dwa place zabaw ma przedszkole, które przeszło gruntowną modernizację. Zajrzymy też nad jezioro, bo koniński tramwaj wodny Pociejewo wraca na wody Konina i nie tylko. Dziś odpowiemy też na pytania, jak w najbliższych latach zmieni się konińska synagoga i dlaczego w konińskiej Sowie pojawią się agenci specjalni. Najpierw odwiedzamy Kazimierz Biskupi. Otwarto tam przedszkole gminne po przebudowie. Wójt Kazimierza Biskupiego, Grzegorz Maciejewski.
20: Wielka radość, wielka przyjemność. Ja cieszę się, że udało się po wielu latach, bo ja wiem, proces inwestycyjny zaczął się w 2019 roku, a mamy 2026, uroczyste otwarcie. Ja wierzę, że dzieci w tym pięknym obiekcie będą czuły się bardzo dobrze. Zostało rozbudowane o kolejne oddziały. W tej chwili możemy mieć 225 maluszków. Jest to nowoczesne przedszkole, które posiada salę gimnastyczną, pokój dla logopedy, dla psychologa. Pani dyrektor w końcu ma swój gabinet, jest sekretariat, jest część oczywiście tutaj dla pokój nauczycielski, czyli część dla nauczycieli, wychowawców, ale także i części gospodarcze. Nowoczesna kuchnia, nowoczesne pokoje, są tutaj elementy pokoi zimowych. Ja myślę, że dzieci będą tutaj miały wspaniale, bo oczywiście już z niego korzystają.
21: Przedszkole uzyskało imię Leśny Zakątek.
16: Karolina Wojciechowska, dyrektorka przedszkola w Kazimierzu Biskupim.
21: Zostało wybrane w wyniku głosowania całej społeczności przedszkola. Nazwa będzie nawiązywała do naszej koncepcji, że chcemy wychowywać dzieci w zrównoważonym rozwoju, zgodnie z naturą i w bezpiecznych warunkach. Mamy 158 dzieci i od września zapowiada się taka sama ilość. Nasze przedszkole cieszy się naprawdę ogromną popularnością. Zapewniamy dzieciom dodatkowe zajęcia, sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne, kadra jest wykwalifikowana, poszerzamy nasze kwalifikacje i możliwości, także ściągamy dzieci z całego powiatu. Przedszkole wymagało gruntownego remontu i rozbudowy. Lista dzieci rezerwowych, która była wcześniej, skłoniła urząd gminy do tego, żeby pomyśleć o rozbudowie lub o remoncie przedszkola. W tym momencie posiadamy 9 sal edukacyjnych dla dzieci, salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej, kuchnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, gruntownie wyremontowana, także myślę, że dzieci mają do dyspozycji wspaniałą przestrzeń do bezpiecznego rozwoju. Ogródki zimowe, które też służą do zajęć dodatkowych oraz zajęć w niepogodę na świeżym powietrzu. Zdecydowanie poprawi komfort pracy całej kadry. Zyskaliśmy nowe pomieszczenia. Do tej pory nie było odpowiednich gabinetów dla specjalistów, nie było nawet pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń socjalnych. Także wszystkie sprzęty, które są dokupione, wyposażone, nowoczesna kuchnia, to zdecydowanie ułatwia i poprawia nawet jakość przygotowywanych posiłków. Dla kadry pedagogicznej to też jest duży komfort pracować w tak odnowionych, pięknych salach, doświetlonych z klimatyzacją niebawem. Także uważam, że przedszkole jest na bardzo wysokim poziomie i dostosowane do wszystkich dzieci, nawet z niepełnosprawnościami, ale nauczyciele również mają ten komfort pracy.
16: To była dyrektorka przedszkola w Kazimierzu Biskupim, Karolina Wojciechowska. Teraz zmieniamy temat i wypływamy na szerokie wody Konińskich Jezior. Powróci na nie po przerwie Koniński Tramwaj Wodny. Więcej na ten temat mówi szef Konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski.
0: 3 lata nieobecności na jeziorach i teraz sezon, w którym zaczynamy pływać. Ostatni rok to był 2022. Założyłem, że jest to statek, który jest do odzyskania i że można zrobić. Uważałem, że sama konstrukcja bardzo dobrze wykonana, mnóstwo elementów. Ten statek jest dobrze zbudowany. Tam po prostu było trochę rzeczy, które musiały być po prostu jeszcze raz przebudowane i poprawione. Mówimy o instalacji elektrycznej, mówimy o hydraulice i sterze i o tym, w jaki sposób chodził układ sterowy. Mówimy tutaj o linii paliwowej, która też była problemem i też wszystkie rzeczy zostały przebudowane, zrobione od początku. Oczywiście mieliśmy przecieki dachu, więc ten dach cały został rozebrany, został włożony w środek styropian, jest na górze papa, która została położona i zostało to odizolowane. Docelowo myślimy o kolektorach słonecznych, ale na ten moment są zamontowane 4 żelowe, duże akumulatory, które w zupełności nam wystarczają. Instalacja jest na tyle przebudowana, że oczywiście tak też to było, że jest podpinany statek do ładowania na noc, ale również ma drugie gniazdo, którym zasilanie doprowadzamy z brzegu do tego, żeby można było włączyć światło na statku, żeby chodziła lodówka, kiedy on jest po prostu przycumowany do pomostu. Więc te rzeczy zostały zrobione. 2 elektryczne silniki, które są sterowane dźwignią małą, jedną, przeciwstawnie działają, więc regulujemy rufą i ta rufa po prostu odwraca się. Więc na przykład, tak pokażę, dochodząc 45 stopni do pirsu, do pomostu, możemy wyłączyć silnik spalinowy i dociągnąć się tyłem po prostu do brzegu, czy do pomostu, więc jest to regulowane ręcznie elektrycznymi silniczkami, więc naprawdę to bardzo dobrze działa. Wymieniona też cała podłoga w statku, co też było widać, była ona przegnita, więc też te elementy, no mnóstwo takich, ale to były, już nie będę szczegółowo opowiadał, natomiast no udało się na tyle zrobić, że jest cały spolerowany, pomalowane te pływaki wszystkie, one też mają grodzie, to zostało to ciśnienie w tych grodziach też posprawdzane, czy nie ma jakichś przecieków. Został odebrany przez inspektora żeglugi śródlądowej. Otrzymaliśmy dokumenty pozwalające nam pływać. Mamy ważne do roku 2030 i wszystko jest w klasie. Silnik też dostał dodatkowo, został przesunięty zresztą też do tyłu, ponieważ on był w głębi pomiędzy pływakami. Została ta pawęż przebudowana, jest dalej. Ma też taki ster dodatkowy, który też ułatwia w prowadzeniu. I jeszcze jakieś tam drobne rzeczy sobie tam teraz na bieżąco jeszcze wyszukujemy, bo robiliśmy wykaz do prac, które miały być wykonane, no też po prostu patrząc wizualnie, ale to są drobne jakieś takie estetyczne elementy, które ja bym chciał. Była próba przebudowy środka, bo mieliśmy też odkręcone wszystkie fotele przy zmianie podłogi i próbowaliśmy je zamontować bokami, żeby on był taki bardziej imprezowy, natomiast no nie byłoby to dobrze wykonane, ponieważ osoby patrzyłyby po pierwsze naprzeciwko siebie, po drugie i tak musiałby być montowany jakiś stół, żeby wykorzystać go też właśnie do jakichś przypadków wypożyczenia na imprezę, więc zostało tak jak jest,

0: Sanarz jest dwuosobowa i musi być ta osoba, która wyskoczy, przycumuje statek, pomoże po prostu osobie, bo no jest to odpowiedzialność. Natomiast są to trzy osoby, które widzę jednego pana, który jest bardzo zaangażowany, który myślę, że w większości będzie pływał, ale też w razie czego mam osoby, żeby nie było problemu. Planujemy oczywiście w wakacje pływać codziennie, a miesiąc czerwiec jest takim miesiącem, gdzie po pierwsze tej pogody nie wiadomo jak się spodziewać. Jest też rok szkolny, więc oczywiście ten mój pracownik będzie przez cały czas, ale weekendowo głównie planujemy, żeby pływał jeszcze w miesiącu czerwcu, a później już po prostu będzie codziennie do dyspozycji.
1: Ile osób może popłynąć pociejawem?
0: Jednorazowo to jest 12 osób, więc to no, nie jest duża jednostka, ale no, to jest też tak przystosowana, tak wybudowana, więc tutaj nic nie mogliśmy poprawić, nic nie mogliśmy zmienić, więc 12 osób.
1: Pierwszy rejs już macie za sobą.
0: Pierwszy rejs to był taki, ponieważ chcieliśmy pokazać, że statek już jest na wodzie i że może pływać, więc robiliśmy challenge i nagrywaliśmy, więc kilku pracowników naszych weszło na statek, żeby można było go nagrać i pokazać. Zaprosiliśmy oczywiście głównego sprawcę tego wydarzenia, pana prezydenta Piotra Korytkowskiego, i pan prezydent też nagrał się na statku. Widzę, że się bardzo cieszy. Zresztą nie tylko on. Gdzieś każdy mówił, że ten statek już nie wypłynie, więc tym bardziej my jako Mosir się bardzo cieszymy. Bo takich elementów na jeziorze, z którego może skorzystać każdy, nie musi mieć łódki, wystarczy, że do nas przyjdzie i będzie mógł zrobić sobie rejs, czy nawet go wynająć i popływać, i każdy może z tego skorzystać, jest niewiele. Nie ma Pawełka obecnie i Pawełek nie pływa, więc też nie mam informacji, czy będzie pływał, czy nie. U nas statek jest, więc zapraszamy, bo na pewno będzie to bardzo fajna atrakcja.
1: Czy pociejawem dopłyniemy na przykład do Ślesina?
0: Ale rzeczywiście, jest tam piękne brzegi, piękna sceneria, pięknie można pooglądać wszystkie rzeczy, które się zmieniają ciągle nad jeziorem, więc jasne, będziemy też pływać do Ślesina, jeśli będą takie rejsy dłuższe, to będziemy pływać.
1: To był Mariusz Zaborowski, szef konińskiego Mosiru, i na koniec jeszcze udajemy się na Konińską Starówkę. Konińska synagoga zostanie zmodernizowana. Podpisano już umowę z wykonawcą i więcej na ten temat mówi Aneta Wanias z magistratu.
2: Rusza modernizacja XIX-wiecznej konińskiej synagogi. To jest architektoniczna perełka, która odzyska dawny blask. Pracami zajmie się firma J.G. But z Daszewic, która została wybrana w przetargu. Oferta złożona przez firmę na to zadanie to nieco ponad 14 milionów złotych. Z tej kwoty tak naprawdę 10% musi zabezpieczyć miasto Konin w swoim budżecie, natomiast 90% to są środki zewnętrzne, zdobyte przez urzędników. 70% pochodzi z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 20% z budżetu państwa. Takie działanie pozwoli na uratowanie kolejnego zabytku na Konińskiej Starówce. Przypomnijmy, kilka lat temu do użytku mieszkańców oddana została najstarsza murowana kamienica w mieście, czyli Dom Zemełki. Teraz rozpoczynamy pracę przy synagodze, gdzie powstanie docelowo Centrum Czterech Kultur. Umowa z wykonawcą została zawarta 14 maja. Termin przekazania placu budowy zaplanowany został na 22 maja. Firma będzie miała czas do 15 września 2028 roku na wywiązanie się z tego działania. Prace będą podzielone na dwa etapy. Najpierw mają być przeprowadzane prace projektowe i badawcze. Wśród nich badania geologiczne, prace ziemne, przy których jest wymagany nadzór archeologiczny, monitoring geodezyjny charakterystycznych punktów budynku, monitoring rys, pęknięć, badania wilgotnościowe murów. Badania konserwatorskie opracowane na ich podstawie program prac będzie musiał być uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Drugi etap to już są roboty budowlane, to między innymi naprawa fundamentów, renowacja elewacji, zabezpieczenie konstrukcji dachu budynku, wymiana pokrycia dachowego z blachy miedzianej, prace konserwatorskie przy polichromiach, remont gzymsów, renowacja sufitu i tynków zewnętrznych, odtworzenie posadzek, budowa platformy windowej. Uporządkowany również będzie teren wokół budynku, stare ogrodzenie zostanie odnowione, założone również zostaną nowe instalacje. Po wykonaniu tych prac Centrum Czterech Kultur zostanie w pełni wyposażone. Centrum Czterech Kultur, które powstanie w synagodze, to jeden z elementów rewitalizacji Starówki, który wpisuje się doskonale w założenia gminnego programu rewitalizacji miasta Konina do 2030 roku. To ma być nowoczesna przestrzeń integracji, edukacji, spotkań, kultury, przestrzeń otwarta dla mieszkańców, skupiająca się na czterech tradycjach, które od wieków

0: współtworzyły historię Konina, czyli na tradycji polskiej, żydowskiej, niemieckiej oraz tradycji wschodniosłowiańskiej. To będzie przestrzeń wielofunkcyjna, obejmująca mediatekę, przestrzeń wystawienniczą, będą tam sale spotkań, elementy nowoczesnej biblioteki, gdzie będą gromadzone materiały multimedialne dotyczące kultury i historii regionu. Dodajmy, że to już jest kolejny zabytek na konińskiej Starówce, który chcemy oddać do dyspozycji mieszkańców. Jak mówiłam, niedawno został otwarty Dom Zamełki, 16-wieczna najstarsza murowana kamienica w mieście. Teraz prace rozpoczną się przy synagodze. To jest to rzeczywiście taka architektoniczna perełka na naszej Starówce.
1: To było anotowania z konińskiego magistratu. Ja dodam tylko, że konińska synagoga była niegdyś siedzibą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, potem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Następnie przeszła z powrotem na własność gminy żydowskiej. Ta sprzedała ją prywatnemu inwestorowi i dopiero w 2020 roku synagoga na powrót stała się własnością miasta Konina. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, zaczynamy program Miejskie Sprawy. Dzisiaj w naszym studiu obecny zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I zaczynamy nasze spotkanie od rozmowy o odpadach, o śmieciach. Na ostatniej sesji Rady Miasta głosowano nad dołożeniem do systemu pieniędzy. Z czego to wynika?
3: Znaczy to jest też taka kwota dosyć symboliczna, bo tam jest od 300 do 500 tysięcy chcemy dołożyć do systemu, bo te opłaty, które zbieramy, szacujemy, że mogą nam nie starczyć do końca roku. Także bardziej z ostrożności to robimy. Generalnie widzimy wzrost pewnych kosztów w systemie, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty transportu, też efekt chociażby droższego paliwa, ale też wynika to z tego, że mamy bardzo dużo odpadów gabarytowych, czyli takich na przykład mebli, i one są bardzo drogie w zagospodarowanie, bo tak jak normalnie tona odpadów zmieszanych kosztuje 370 zł na bramie w spalarni, to gabaryty kosztują około 1000 zł, także mamy ich więcej w tym roku o 370 ton. Nie wiem, z czego to wynika, natomiast to też spowodowało pewne podrożenie systemu.
1: Remontów jest dużo.
3: Remontów. Ludzie rzeczywiście wymieniają meble, co jest pewnie też pozytywne dla nich. Nie wiem, na razie nie ma dyskusji o podwyżce stawki za odpady. Ta stawka, którą mamy dzisiaj, jest chyba wystarczająca. Myślę, że też podejmujemy pewne działania, na przykład mamy sukces taki, że o 3000 ton zmniejszyła nam się liczba odpadów zmieszanych. To jest efekt edukacji w zakresie segregowania odpadów, czyli te 3000 ton więcej odpadów jest segregowanych. Na pewno też weryfikujemy bardzo mocno deklaracje, bo jest różnica pomiędzy osobami zameldowanymi w Koninie, a tymi, którzy płacą deklaracje. No i w tym roku ponad 500 osób kolejne udało się wyłapać, zweryfikować i włączyć do systemu, także to powoduje też dodatkowe dochody do systemu, także myślę, że te działania pozwolą nie zwiększać tej stawki. Ja ostatnio w ogóle byłem na konferencji i byli samorządowcy z Dolnego Śląska i oni mówili, że tam marszałek województwa nie pozwala im wybudować spalarni. Na wielkie województwo w ogóle nie ma żadnej spalarni odpadów. My mamy dwie, bo mamy w Poznaniu i w Koninie. No i tam mają odpady zmieszane, przyjmowane w cenie 1200 zł za tonę. My mamy 370. To się przekłada na stawkę 55 zł za osobę. Nie? My mamy 29. Także byłem w szoku, że aż z takimi problemami się mierzą, i dla mieszkańców dolnośląskich miast 55 zł za odpady to jest coś normalnego, bo mieli to od zawsze. To pokazuje, jak dobrą robotę robił nas spalarnia odpadów. Bardzo się cieszę, że ją mamy i myślę, że powinniśmy ją rzeczywiście rozbudować o drugą linię docelowo, bo to rzeczywiście powoduje, że mamy bardzo tanie odpady, ale też no, mamy ciepło i prąd.
1: O tych gabarytach, bo one wywołane, są takie głosy mieszkańców mówiące o tym, że ostatnio ich przybyło, jest ich coraz więcej i to po prostu na osiedlach źle wygląda, bo mamy altany śmietnikowe, a przy nich właśnie sterty różnych rzeczy, mebli, jakichś odpadów poremontowych. Nie wiem, czy do was też takie głosy docierają. No psuje to w jakiś sposób krajobraz miasta, osiedli. Mhm.
3: No myślę, że to jest przejściowe, bo rzeczywiście bardzo teraz zintensyfikowała się liczba tych gabarytów. No my mamy harmonogram ich odbioru, może trzeba po prostu go trochę w tym okresie zmienić, no ale to też jest tak, że teraz przyszły ciepłe dni, ludzie wymieniają meble, wykładają. No gabaryty są dla nas problemowe, bo tak jak powiedziałem, one są dosyć kosztowne w zagospodarowaniu. My też ich nie palimy w spalarni, bo w spalarni palone są tylko i wyłącznie odpady zmieszane w tym momencie. Może jakby była druga ta nitka spalarni, to można by było palić, bo ona będzie dedykowana ściśle tak zwanym RDF-om, czyli odpadom wysokokalorycznym, a gabaryty są takimi odpadami.
1: A taka ma być nitka, tak, budowana?
3: Tak, druga nitka, która będzie dedykowana tylko i wyłącznie RDF-om. I ona będzie wytwarzała bardzo dużo prądu i ciepła, bo dzisiaj tak naprawdę ona, ta spalarnia spala 94 tysiące ton rocznie i to są tylko i wyłącznie zmieszane i ona w pełni zaspokaja potrzeby Konina i sąsiednich gmin w zakresie zmieszanych. Także tą kolejną nitkę to moglibyśmy zrobić już tak w takich celach zarobkowych trochę, że moglibyśmy z rynku kupować wysokokaloryczne odpady, znaczy kupować...
1: Przyjmować
3: za opłatą. I to naprawdę spowodowałoby, że mielibyśmy bardzo duży dochód jako Konin z tego tytułu.
1: A to jest jakaś realna już inwestycja zaplanowana? Czy
3: tak, jest już przygotowywane, zostało to wpisane w ogóle do Wielkopolskiego Planu Gospodarki Odpadami. Marszałek Województwa wyraził na to zgodę. Jest szykowana decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę i jest szykowany wniosek też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dotację, także ja trzymam za to kciuki. Uważam, że z tych wszystkich inwestycji, które MZGOK planuje w najbliższych latach, ta jest naprawdę najważniejsza i to spowoduje, że tego prądu będziemy mieli jeszcze więcej do sprzedania, nie?
1: I tam będzie można te gabaryty palić, tak?
3: Tak, tak.
1: Okej, a to będzie jakiś taki dodatek do istniejącej spalarni, czy oddzielna tak wielka inwestycja jak nasza spalarnia?
3: Tego nie wiem, bo nie znam szczegółów, jeżeli chodzi jak to będzie zaprojektowane, natomiast to będzie doprojektowane do istniejącej spalarni jako dodatkowy taki moduł z dodatkową nitką, gdzie będzie można spalać już stricte właśnie odpady wysokokaloryczne.
1: Okej. Rozumiem. To w takim razie teraz zmieniamy temat. Zakończył się remont taki gruntowny. Gruntowna przebudowa Alei 1 Maja, więc ulicy uważanej za główną w naszym mieście. No jak wy jako magistrat oceniacie te prace? Wszystko przebiegło zgodnie z założeniami. No i też chciałbym, żebyśmy odnieśli się do komentarzy mieszkańców, bo one są różne i różniste. Mhm.
3: Znaczy poza tym, że inwestycja trwała za długo, za co przepraszam, to oceniam ją pozytywnie. Tak naprawdę połączyliśmy dwa systemy ścieżek rowerowych w Koninie takim kręgosłupem w samym środku miasta. Ta ścieżka ma 1 km i 300 metrów i tak naprawdę dzisiaj od granic z Goliną do granic z Kramskiem możemy przyjechać nieprzerwaną ścieżką rowerową, także jest to naprawdę rewolucyjna i spektakularna zmiana pod tym kątem. Uspokoiliśmy tam ruch, bo postawiliśmy bardzo mocno na kwestię bezpieczeństwa. Tam, gdzie wprowadzamy tego typu rozwiązania, z kilkunastu incydentów rocznie udaje się zredukować liczbę wypadków do zera i myślę, że tutaj też tak może być, a myślę, że kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Uspokoiliśmy też ruch z punktu widzenia na przykład dla osób starszych, że dzisiaj można w bardziej bezpieczny sposób przechodzić przez Aleję 1 Maja. Przykładem też jest przystanek Wiedeński naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego, gdzie też on jest dedykowany stricte osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, gdzie łatwiej jest możliwość wejścia do autobusu. Bardzo dużo emocji wywołało zdjęcie liczników przy ulicy Dworcowej i Alei 1 Maja. Sam bardzo lubiłem te liczniki, bo można było, widząc, że ma się, nie wiem, 60 sekund do zielonego światła, napisać SMS-a czy coś takiego. Natomiast Wprowadziliśmy taką sygnalizację, która jest dynamiczna i ona się dostosowuje do korków, czyli jeżeli na przykład od strony Alei 1 Maja czujniki wyczuwają, że jest duży korek, to dostosowują automatycznie w tym momencie zielone światło, że tam jest szybciej i dłużej. W związku z tym nie jest możliwe już stosowanie w tym miejscu sygnalizatora, bo nagle odliczanie by się wyłączyło, nagle by się okazało, że tam jest większy korek i no byłoby totalnie bez sensu. Myślę, że o wiele lepsze dla ruchu będzie to, że ta sygnalizacja jest dynamiczna. W moim przekonaniu nie ma korków na alejach po tym wdrożeniu tej organizacji ruchu, a naprawdę testuję regularnie w różnych godzinach i myślę, mi się wydaje, że trzeba to ocenić pozytywnie, chociaż sam spotkałem się z negatywnymi pewnymi opiniami i nie do końca też je rozumiem, bo nie wiem, w jakim zakresie można by było to krytykować. Także ja to generalnie oceniam pozytywnie.
1: Wczoraj jechałem właśnie tam z żoną alejami w stronę zachodnią, tak, w stronę Chorznia i na skrzyżowaniu z Dworcową staliśmy. Przed nami, to były godziny szczytu, przed nami jakieś 2-3 samochody. No i mówię, gdzie te korki? Gdzie te korki, o których tak wielu internautów, czytelników tak różnych portali internetowych pisze, że źli rowerzyści, bo trzeba było dla nich zrobić drogę, a przez to kierowcy teraz muszą cierpieć katusze i w korkach stać. No ja tam w korku nie stałem też jeszcze. Mhm.
3: Czekają nas w ogóle też jeszcze dwie takie rewolucyjne zmiany, bo rozpisaliśmy przetarg i wyłoniliśmy wykonawcę na budowę ITS-u. Już tam kiedyś rozmawialiśmy na antenie o tym i to za chwilę będzie wdrażane, także ten ITS też jeszcze bardziej usprawni sygnalizację świetną tutaj na terenie naszego miasta. No i myślę, że na początku roku wprowadzimy też strefę płatnego parkowania. Ona będzie połączona z bardzo ciekawymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o organizację ruchu, szczególnie w Starym Koninie, ale w Nowym też. Za chwilę wypuścimy do konsultacji w ogóle taką, tę całą propozycję dotyczącą strefy płatnego parkowania i organizacji ruchu i myślę, że ja jestem bardzo zadowolony, że ZDM zdecydował się, szczególnie w Starym Koninie, chociażby na Szarych Szeregów zrobić rondo. Tam też będzie zamknięta ulica przy Farze.
1: Gdzie tam będzie rondo?
3: Jak jest Szarych Szeregów i ulica Wodna, tam zrobimy rondo, czyli będzie można na przykład jadąc z Szarych Szeregów skręcić od razu w lewo w ulicę Wodną, a nie robić tych dziwnych zakrętasów, które dzisiaj ludzie robią.
1: Wszyscy robią, ja też robię.
3: Ja tak, aż tam pasy są wyjeżdżone w tym miejscu, bo i wiele rzeczy właśnie na Starym Koninie będzie poprawionych. Natomiast w Starym Koninie w Nowym Koninie w związku z wprowadzeniem strefy na wielu osiedlach też tutaj na energetyka, będą wprowadzone fajne rozwiązania, także jestem z tego bardzo zadowolony i puścimy to do konsultacji. Jak Państwo będziecie mieli jakieś wnioski, sugestie, to chętnie się weźmiemy je pod uwagę.
1: Czy poszerzenie strefy będzie z początkiem roku, 1 stycznia? Bo były jakieś takie rozmowy, że jednak może nieco później.
3: Na początku mówiliśmy, że będzie w listopadzie, natomiast później przesunęliśmy to na początek stycznia, no i ZDM mówi, że ten styczeń jest aktualny. To też się wiąże z koniecznością zakupu urządzeń, które będą montowane w mieście, także myślę, że mniej więcej styczeń to będzie dobry okres do tego, żeby taką strefę wprowadzić.
1: To jeszcze w takim razie, jak już o strefie mówimy, tutaj ulica Energetyka to pobliżu naszej siedziby, pewnie też gdzieś tam tutaj dalej Powstańców Wielkopolskich i tak dalej te ulice, bo niektórzy mieszkańcy obawiają się, co to będzie i gdzie oni będą parkowali i chyba trzeba byłoby im powiedzieć i wytłumaczyć, dlaczego no w sumie dla nich to jest opłacalna sytuacja, że ta strefa będzie.
3: Tak, znaczy tam w ogóle chcemy się zaopiekować tymi ulicami w szczególności, bo chcemy wprowadzić takie rozwiązanie, że wprowadzamy abonament, bardzo małą kwotę, bo tam jest 50 zł za rok, będą mogli sobie wykupić mieszkańcy ten abonament i na tych ulicach, takich jak Energetyka, wprowadzamy zasadę, że tylko i wyłącznie mieszkańcy mogą parkować na tej ulicy, czyli tutaj z zewnątrz ludzie nie będą mogli tam zaparkować, więc te ulice będą chronione, bo wiemy, że w tych miejscach po prostu jest ciężko dzisiaj.
1: Ale to będzie cała ulica Energetyka?
3: To będzie ta część od ulicy Kolejowej do Alei 1 Maja, bo rzeczywiście ta pozostała część to jest ulica, która obsługuje wiele instytucji, także na dzisiaj propozycja jest taka, że tylko ten odcinek, ale oczywiście w wyniku konsultacji to tam jeszcze się pewne rzeczy mogą zmienić. Liczymy, że jak wprowadzimy strefę, to naprawdę się wyczyści dużo miejsc tutaj w Nowym Koninie do zaparkowania. No, pamiętajmy też, że jest cały czas pusty parking tutaj na dworcu. Rozmawiamy też teraz z PKP, bo udało się wreszcie ich przekonać, może dojść to do skutku, że kupimy teren, który miał być dedykowany dalej rozbudowie dworca. Nowy inwestor generalnie chce rozbudować tą galerię przy dworcu, natomiast już teraz też może nie będzie taka duża, może w ogóle jej nie wybuduje, natomiast my na pewno chcemy tą działkę kupić i zbudować tam taki parking bezpłatny, publiczny. Ale kiedy to będzie, nie wiem, zależy od tego, kiedy będzie decyzja PKP, żeby nam tą działkę sprzedano. Natomiast jak tylko dadzą nam zielone światło, kupujemy i robimy tam parking.
1: Bardzo dziękuję. To był program Miejskie Sprawy, którego gościem był zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
3: Dziękuję bardzo.
1: Także dziękuję, Mateusz Krzesiński, i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec zdrobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Reklama.
1: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie.
11: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka, zapraszam. To jest weekendowe Melo w Melo Radio.

Another 5 for Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Z Citroenem.

0: Humor, action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

to jest legenda, prawdziwa legenda i to wcale nie jest wyraz nad wyraz. Tiesto Ritual w Meloradiu, Jonas Blue razem z nim oraz Rita Ora. Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnevelda, Loco Loco w Melo.

0: Michael Schulz, The Rehab, Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: Reklama.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico.
4: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
12: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik. Po reklamie.
1: Meloradio Konin na 99,6 FM.
2: Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotrek Opoka melduje się ponownie, inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian March i Fast Cars and Superstars na początek.

Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagra wam Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

0: My Love, Kygo, Khalid, Griffin w Meloradiu. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Meloradia. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Meloradia poleci Arash.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto. Konin Poznańska 72A.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Po reklamie.
7: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Melo Radio. Jason Derulo grał dla was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't Want Your Love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny. A wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. Kulinarniefit.pl.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
16: Dzień dobry, hej, czołem, Felix Jan, przejmuję stery w Meloradiu, bo You Turn Me to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Meloradia, dajcie znać, gdzie wy jesteście, czekam przy WhatsAppie.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

0: No można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hello to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym. Taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
10: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
11: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
12: A jak to wpływa na państwa codzienność?
11: Ciągle coś się nie domyka.
10: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
12: Proszę pana, bo tam są drzwi.
13: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
14: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
15: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
16: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
17: Cześć, siostrzyczko.
18: Gratulacje.
17: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
18: Ania.
17: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
18: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
17: Obiecuję.
19: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
21: Citroen.
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.

0: momencie.
1: Kiss of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto, taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: Reklama.
1: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa zwyczajna. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
5: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
8: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakup. Kupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Mediamarkt.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkole. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaws, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie. Poka, siema.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lato, pewnie, że lubimy lata jeszcze bardziej, to ja lubię, jak wy dajecie znać, gdzie to lato chcielibyście z nami spędzić, bo zapraszamy was w wiele niezwykłych miejsc, na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed wami.

0: Aluk Khalid, Dive Into Me, jak sobota to tylko do melo, a w melo dzisiaj od 20. Oczywiście dobre melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line-up i bądźcie z nami wśród nich, między innymi State of Trance i Armin Van Buuren, a także The Best of Tomorrowland od 8.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
4: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
5: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
6: A jak to wpływa na państwa codzienność?
5: Ciągle coś się nie domyka.
4: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
6: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
20: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
12: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
21: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
24: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, cel i assistance.
23: I to gdzie?
25: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
26: Castorama!
27: Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
26: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: Po reklamie.

Eso Trips z numerem nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy. Ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście, najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony, polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać. Zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026, my już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Postrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
20: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
22: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: 99.6 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i René Zonneveld, Loco Loco, lecą właśnie teraz do Was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opoka, cześć!

Weather 5 Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Young Leosia, Noc Aniołów.

0: still beautiful.
1: Beautiful, Anima Georgi w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na player.meloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi. Ella Henderson.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i był

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskakujesz.

0: dziecka, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
12: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
13: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Jeżeli potkniesz się, to po prostu wstań. Jeżeli stracisz wszystkie pieniądze na weekendowym melanżowaniu, to po prostu odezwij się do nas, bo szybka kasa czeka na was w Meloradiu. Wbijacie na meloradio.pl, dajecie znać, na co potrzebujecie kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami, Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do Was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do Was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach Dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy!

to promocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo

tylko w Meloradiu. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
10: Polskone Porta Dere Ercado. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
11: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
0: Po reklamie.

FM. No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udało, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Sam Felt i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Gibbs, to Mel Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu udowadnia, że ma wielkie serducho, jedzie przez całą Polskę, by uratować Maxia i uzbierać 12 milionów, już blisko 7,5 bańki.

Kaigo w Meloradiu na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Ale to mam moc, DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana, no a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego już w poniedziałek. Taka szansa, meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: Stanach i Melodia w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, choć o Stanach ostatnio też głośno za sprawą numeru Miłość jest ślepa, bo przecież Love is Blind się poniosło po całej Polsce. Tak na marginesie, to jutro reunion. Au!
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Obiecuję, że więcej au już robił nie będę, poza tym jednym. Po 16 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony. Punktualnie o 16 gramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Konin. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec drobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Piros 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

0: autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: 321-321-777. Kto podejmie wyzwanie w Melo Radio? 321-321-777. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: wstanie. To Mel Radio, to Le Farben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko Jacku!
1: Hej, hej!
0: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
1: W pozytywnym.
0: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też cię będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
1: Tak.
0: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi łatwo ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, łatwo gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla łatwo ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
1: No okej, dobra.
0: No jakiś taki okrzyk na przykład dopingujący.
1: Dobra, już mogę zaczynać?
0: No możesz, ja cały czas czekam.
1: Łatwo gang, dawaj do celu. Jak najdalej jeszcze za Gdańsk, no! Dawaj do Łódzki.
0: Tak jest, Jacek, no ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi. A ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z siebie wszystko, to ja sam myślę, żebym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Meloradia na rower, albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład. No jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Całe radio pozdrawiam.
0: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, ale Never Going Home Tonight już teraz. Podejmij wyzwanie.

0: Przed dobrym melo, tak podkręcamy tempo 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia Tata już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio?
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
16: Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
18: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
19: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
18: Cały rok, od zawsze.
19: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
20: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
21: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
20: O, pyszna zapiekanka.
21: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
20: To rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala i Sweet Lovin' w Melo. No, a jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę. No bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami. No i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronu z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kygo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Meloradia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: 89.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek Emcador, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32, www.mar-dom.com.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico!
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin. Galeria nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
16: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
21: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
22: bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Konin.
1: Warszawia 99,6 FM.
3: Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan i Bledka. To za chwilę przed nami Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

remiksik od Davida Guetty w Meloradiu na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

0: Teolog i Khalid w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No, o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tak, dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
7: Sprawdź to sam, check it out.
8: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Bittersweet.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

Nieustająco podkręcamy tempo w Meloradiu. Paquito u nas jeszcze przed 18. Chcecie długo żyć? No to przynajmniej raz na dwa tygodnie pójdźcie na koncert. Tak przynajmniej twierdzą badani, słuchajcie, z zagranicy, którzy ostatnio stwierdzili, że już 20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. A jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Colors and Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest Before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten Before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Melo Radio, to bardzo lubicie ten numer, jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, to już za moment.

0: zabawkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Ten numer ma już 14 lat, ale nietypowo wylądował wczoraj na pierwszym miejscu 30 Meloradia, bo taka nostalgia się w was obudziła. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Konrad Traczyk, witajcie.

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Holdens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell Ingrosso już teraz przed nami.

0: No przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
20: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
21: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
22: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
25: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Meloradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną, piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą to długie wieczory, jesienią albo zimą, to wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: No, sprawdzałem was i się nie daliście. Wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim, no i w jakim stanie.

0: Ryska i Lato posłały mnie w Melo jeszcze przed 19. Swoją drogą to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest before przed dobrym Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo, a to Felix Jen i to Kaskada Boy You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, o których nigdy się nie zapomina. No i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii. No i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić. No bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No ja na samą myśl mam ciary. Już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: Aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wy śpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed from Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Tej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w Biforze przed dobrym Melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy wielkie serducha. Tym razem łatwo jedzie przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maxia. No i na liczniku właśnie 8 milionów 700 tysięcy, no więc myślę, że do jutra spokojnie to uzbieramy, a może i szybciej. Wy też możecie się dorzucić, warto pomagać.

0: Guerra con Ron w Meloradiu jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland.
2: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
0: Bittersweet. O reklamie.
8: The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: ta promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6.

Rebelo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Skytech. Dobry wieczór, wita was Skytech, zapraszam na 73. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Piękne house'owe brzmienia, James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Psy, Open Up Your Love, James Carter. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Fantastyczny numer, Creamy Colorowa, Annihilation. Tuż przedtem Rezone, MGE i Michael Chodo z numerem Transition. A już za chwilę troszeczkę oldschoolowych vibe'ów Kryder i Ascension. Dajcie głośniej.

0: 96 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Tak gra Melon.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim